0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: A naszym gościem poranka jest europoseł Waldemar Buda, Rozwój Plus, premiera Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry, panie pośle. Były minister rozwoju w tym rządzie pana premiera Morawieckiego. Będzie o czym rozmawiać. Raz jeszcze dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Panie pośle, no ale zaczniemy od sprawy, która jest, jak to premier Tusk ujął, rozwojowa i zapowiada się na serial, czyli serial pod tytułem Zonda Krypto. Jak pan patrzy na całe to zamieszanie wokół ujawnianych przez kolejne media fragmentów zeznań albo SMS-ów pana Przemysława Krala, który, jak się wydaje, poszedł na współpracę z prokuraturą, no i sypie, nie boicie się na prawicy, także w otoczeniu premiera Morawieckiego, że to uderzy nie tylko w PiS czy w Konfederację, ale również w Rozwój Plus?
2: Znaczy, ta sprawa ma wiele wątków, ale od chyba głównego trzeba zacząć, że akurat członkowie Rozwój Plus nie mają nic wspólnego z tą sprawą. Żaden z naszych członków się nie kontaktował, nie spotykał, nie brał pieniędzy, nie znał. Mało tego, był przeciwny w ogóle lansowaniu kwestii krypto w ten sposób, jaki to wtedy miało miejsce. Więc my jesteśmy tutaj poza sprawą, można powiedzieć, i przyglądamy się temu. No ewidentnie widzimy, że poszczególne osoby mają jakieś sprawy do wyjaśnienia, ale też nie chcemy się nad tym pastwić. Ktoś gdzieś poleciał, ktoś coś załatwiał, niech opowie, jak to wyglądało. Natomiast mnie z punktu widzenia takiego zupełnie państwowego jako polityka, jakby to, że zegarek, no skandaliczny, ktoś też już poleciał, okej, to są dawania reklamowe, TVN, TVP i Juventus Turyn również był sponsorowany i opłacany przez Zondę. Większość z tych podmiotów w ogóle była oszukana, nie wiedziała, kim jest pan Kral. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, że mamy sytuację, w której premier polskiego rządu wychodzi i publicznie mówi, że pół roku wcześniej wiedział przed tym, jak wybuchła afera Zonda Krypto, wiedział o tej sytuacji i nie zawiadomił, nie poinformował, nie ostrzegł ludzi, obywateli, którzy mieli wpłacone tam pieniądze, żeby wyciągnęli te pieniądze, żeby nie wpłacali tych pieniędzy, żeby ostrzec, żeby udało się chociaż część tych środków odzyskać. I dzisiaj na białym koniu, jakby to jest dla mnie zupełnie niewyobrażalne, przychodzi wiceszef Platformy Obywatelskiej, wiceszef klubu Platformy Obywatelskiej i mówi, że z pełną dumą mówi o tym, że prowadzi sprawę największego aferzysty ostatnich 10 lat w Polsce, pana Krala, jest tego dumny i na tej podstawie władza chce rozliczać opozycję. No, pokręcenie pojęć, logiki, ale też jakiegoś takiego, można powiedzieć, etyki. No, jak można mieć dumę z tego, że polityk Platformy będzie dzisiaj bronił jako adwokat tego aferzystę największego w historii? No wyobraźcie sobie
1: państwo, pan, jak to działa, bo jest nadzieja, że zacznie sypać na prawicę, że w całym tym toku postępowania może zdradzić jakiegoś SMS-a, jakieś połączenie, które pozwoli grillować prawicę i szczerze mówiąc, w tej logice, no to Giertych może dowieść, tak jak dowiózł postać pana Mraza kiedyś z Funduszu Sprawiedliwości, też nawróconego na demokratyczne i pro dzisiaj rządowe tematy z oskarżeniami wtedy wobec Ziobry, no to dzisiaj Kral może na sterydach być takim Mrazem właśnie.
2: Ale to wobec tego, okej, jeżeli, no umówmy się wobec tego, że chodzi o to, żeby skruszony gangster zaczął sypać na rzecz swoich oponentów politycznych. No jak tak ktoś przedstawi sprawę, że Giertych nie stroi się w piórka mecenasa, który broni klienta, tylko jako polityk Platformy chce doprowadzić do tego, żeby skruszony gangster sypał na konkurencję polityczną. Tak postawienie sprawy jest po męsku postawienie sprawy, ale Giertych przejawów męskości nie przejawia najczęściej w swojej działalności. Jeżeli rozumiem, że to jest walka polityczna, proszę bardzo, będziemy walczyć. Tak jak mówię, Rozwoju Plus to nie dotyczy, ale to jest brudna walka i gra o władzę, a nie o to, żeby wyjaśnić jakiś przestępczy proceder. A ja ciągle wracam do istoty. Za tym się kryją ludzie. To, że Giertych wojuje z Kaczyńskim od lat, to, że chce utopić PiS, okej, my stoimy z boku, ale ja widzę w tym wszystkim krzywdę ludzi, którzy stracili pieniądze. Często nawet na tak zwanym lewarze inwestorów inwestowali z kredytem, inwestowali nieostrzeżeni o tym, że coś w tej zondzie krypto może się dziać niedobrego, a ponoć służby premiera, chociaż on sam to nawet przyznał, informowały, że to się dzieje. I ja mam taki zarzut. Chodzi o ludzi, no jakby no to, że Gierty chce walczyć z PiS-em, to nic nowego, ale to, że ludzie nie zostali ostrzeżeni, to to jest skandal, bo państwo nie zadziałało, po prostu.
1: No to teraz zmiana tematu, panie pośle. Dlaczego chcecie ufundować, cytuję, prezent dla koalicji 13 grudnia i zagrać w orkiestrze Donalda Tuska? No takie oskarżenia to nie moje w tej chwili oceny czy prowokacyjne pytanie, tylko no, dość poważne oskarżenie polityczne ze strony szefa Klubu Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Mariusza Błaszczaka, byłego wicepremiera, no, który mówi, że niepotrzebnie wchodzicie do tej gry o wicemarszałka w Sejmie, bo po prostu to jest jedna wielka gra przeciwko PiS-owi, którą za chwilę podejmie władza, a wy tylko temu przyklaskujecie.
2: No, ja nie chcę być tutaj złośliwy, bo cenię pana przewodniczącego. Natomiast no, ta fobia polegająca na tym, że tu Rozwój Plus to w ogóle powstał w celu wspierania Tuska i on w ogóle, każdy ruch to jest wspieranie Tuska. Znaczy na litość boską, tego się już słuchać nie daje od tych, można powiedzieć, wygibasów, to można naprawdę się połamać logicznych. Jak 3 lata nie zgłaszano kandydata na wicemarszałka, to było dobrze, był niepotrzebny ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy oczywistym było, że to my go zgłosimy, nagle okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość również chce mieć takiego kandydata. Jego i zgłasza teraz potrzebę, podczas gdy mając miejsce w tym prezydium, przez 3 lata tego nie robiło. No na litość boską. Każdy z tych klubów, zarówno PiS, jak i Rozwój Plus, ma prawo do wicemarszałka. I my nie mówimy, że PiS gra z Tuskiem, kiedy zgłasza tego kandydata, więc no, wypraszamy sobie tego rodzaju insynuacje, że my, domagając się jako trzeci klub reprezentanta w prezydium, i tak było od zawsze, działamy na kogokolwiek rzecz. Nie, my działamy na rzecz demokracji i zwyczaju, który panował w tym parlamencie i zresztą wynika to z przepisów na wprost. Kluby mają prawo mieć reprezentanta w prezydium. Jesteśmy trzecim klubem.
1: Pewnie wicepremiera Gawkowskiego, który zasugerował, że więcej miejsc niż to jedno, które jest wakujące, nie będzie. No i tak naprawdę trzeba będzie się zastanowić, czy to miejsce dać PiS-owi, czy Rozwojowi Plus. No krótko mówiąc, będą chcieli was rozegrać, żebyście się pokłócili, najlepiej jeszcze na sali sejmowej, pożarli jeszcze bardziej niż to, co napisał Mariusz Błaszczak, a chłopaki i dziewczyny z Lewicy i Koalicji Obywatelskiej będą siedzieć u góry w ławach rządowych i po prostu z was rechotać. Może ta cała gra nie jest warta świeczki? Czy ta funkcja będzie dla PiS-u, czy dla Rozwój Plus, czy nie będzie? Jakie to ma w sumie znaczenie?
2: Ja osobiście uważam, że to nie jest sprawa kluczowa i to jest racja, że posiadanie tego marszałka na rok przed wyborami, czy wicemarszałka, nie jest kluczową sytuacją, ale przysługuje nam, składamy wniosek. My również składamy wniosek o poszerzenie tego prezydium, więc my nie chcemy też kogokolwiek pokrzywdzić w tym, że my moglibyśmy czyimś kosztem dostać tego wicemarszałka. Nie, mówimy tak, rozszerzmy o liczbę osób taką, żeby każdy z klubów miał możliwość, również centrum miał możliwość reprezentacji w prezydium. Nie wiem, jak to głosowanie się potoczy i w ogóle, czy będzie poddane pod rozstrzygnięcie parlamentu. Natomiast no proszę nie mieć żalu do nas, że my jakby występujemy o prawo, które nam przysługuje, powstaliśmy jako Rozwój Plus, chcemy mieć w prezydium, natomiast no proszę nas nie wiązać z tym, że przez 3 lata PiS nie zawnioskowało, nie zajęło tego miejsca, spokojnie mogło to zrobić. I pewnie każdy inny kandydat niż pani marszałek Witek przeszedłby i takim wicemarszałkiem był. Więc to naprawdę nie pretensje do nas. My niezależnie od Prawa i Sprawiedliwości składamy wniosek o to, żeby mieć reprezentanta nie kosztem PiS-u, tylko po prostu mieć reprezentanta w prezydium. Po prostu.
1: Policzył pan, ile lat przeżył pan w Prawie i Sprawiedliwości z legitymacją partyjną tej partii w kieszeni?
2: Tak, to było 12 lat.
1: No i nie szkoda tego szmat czasu, panie pośle? No właśnie, szmat czasu. Zastanawiam się, czy warto było odchodzić tak na chłodno. Wiele osób z sercem, nazwijmy to po prawej stronie, politycznym sercem po prawej stronie, pyta dzisiaj, dlaczego oni się kłócą, czym tak naprawdę dzisiaj Morawiecki i jego ludzie mają się różnić od PiS-u, na którego przecież korzyść grali przez długie, długie lata, poświęcając niemało zdrowia, pieniędzy, wysiłków. No przecież pan jest też tego przykładem. Całe łódzkie struktury to przecież pan, kandydat w wyborach na prezydenta Łodzi, walka z niezłym wynikiem do europarlamentu. Dlaczego poszliście na swoje? Nie mogliście się dogadać jednak?
2: się kończy i coś się zaczyna. W tym przypadku zaczyna i kończy w tej kolejności. I myśmy wielokrotnie próbowali wpłynąć na organizację, na Prawo i Sprawiedliwość, żeby ona zmierzała w konkretnym kierunku. To znaczy, żeby nie posługiwać się metodami, nie działać tak samo jak 10-12 lat temu. To, co robiliśmy, kiedy przystępowałem do Prawa i Sprawiedliwości, kiedy zacząłem pracować w Duda Pomocy, wspierałem Andrzeja Dudę i to mnie przyciągnęło do polityki. Dzisiaj trzeba robić tylko zupełnie innymi metodami, a w Prawie i Sprawiedliwości nadal próbuje się, można powiedzieć, bić głową w ścianę, podczas gdy jakby efektu tego nie ma. Brakuje nam nowoczesnego, nowego, świeżego, innego, aktualnego, adekwatnego do dzisiejszych realiów działania politycznego. No nie można robić konferencji, konwencji dokładnie tak samo wyglądających i o tym samym przez 15 lat i uznawać, że zawsze będzie się wygrywało wybory. Ta radykalizacja. Ja wstępowałem do Prawa i Sprawiedliwości, w którym w 2015 roku Antoniego Macierewicza schowano na wybory, dlatego że wtedy uznano, że było on obciążeniem i prezentowano w ogóle zupełnie innego, wtedy pamiętam pana Gowina na szefa MON-u, bo uznano, że pan Macierewicz może być jakby szkodliwy z punktu widzenia takiej prezentacji w kampanii wyborczej. Dzisiaj takiej refleksji nie ma. Co się zmieniło od tamtego czasu, że takiej refleksji nie ma? Więc my chcemy działać racjonalnie, to znaczy podejmować decyzje polityczne, które doprowadzą nas do sukcesu, a radykalizacja, ściganie się z Konfederacją, niezwracanie uwagi na to, że niektórzy ludzie rażą wręcz w polityce i nie powinni funkcjonować na pierwszym froncie, spotyka się z całkowitą obojętnością, to znaczy nie ma takiej refleksji. Nie da się wygrać w ten sposób żadnych wyborów przez Prawo i Sprawiedliwość. Ja wiem, że jakby każdy też, będąc w polityce 30-40 lat, lubi powtarzać stare mechanizmy, bo one kiedyś działały, ale jakby już nigdy nie zadziałają. Prawo i Sprawiedliwość nic nie wygra tymi metodami i działając w ten sposób. No i myśmy próbowali od wewnątrz, próbowali nakłaniać, namawiać. Była koncepcja dwóch płuc. Chcieliśmy inaczej działać. To prawie się udało, w tym sensie, że Jarosław Kaczyński to akceptował, ale jakiś zwrot nastąpił. Jacek Sasin przekonał, że lepiej Prawo i Sprawiedliwości będzie bez Mateusza Morawieckiego i całej tej grupy. Jak to się skończyło, widzimy sondaże po 17%, my już przeszło 8%. No ale jednak to, zdaje się, my mieliśmy rację wobec tej sytuacji. Najpopularniejszy na prawicy kandydat na premiera Mateusz Morawiecki z 4-krotnie wyższym poparciem niż Przemysław Czarnek. No nie chcieliśmy dowodzić na faktach, że mieliśmy rację, ale niestety no, wyszło na nasze po prostu.
1: A nie jest trochę tak, że dzisiaj ta rozdrobniona prawica na no, przynajmniej 4 listy, bo na tyle się zanosi, czyli i Rozwój Plus, i PiS, i dwie konfederacje, że to rozdrobnienie oferty, co prawda, bo będzie zróżnicowane, ale koniec końców metoda Donta liczenia głosów jest taka, że może skończyć się to trzecią, a w zasadzie już czwartą kadencją premiera Donalda Tuska w kancelarii premiera?
2: Wydaje się, że za wcześnie jest, żeby rozsądzać to, czym to się może skończyć, bo nie wiemy, jaki będzie jakby rozwój sytuacji. My jakby czujemy, że dzisiaj wiele osób, które nie chciało przyjść do PiS-u, które wiele lat było przeciwko PiS-owi, dzisiaj nie są skłonne, nawet nie będąc niezadowolonymi z rządów Donalda Tuska, nie są skłonni przyjść do PiS-u. I my to widzieliśmy, czuliśmy. Na żadną imprezę, na żadną konferencję, żadnego eksperta nie można było pozyskać, bo oni z PiS-em nie chcą mieć nic wspólnego. A do stowarzyszenia Rozwój Plus przyjdą, chcą rozmawiać, nawet ci, którzy z nami się nie zgadzają. I wydaje nam się, że przyciągamy ludzi, którzy zostali wypchnięci z polityki, którzy nie chcą być w klincze popisu. I ja bym jakby tej tezy nie postawił jako pewnik, że Dont tu jest jakby wyrocznią i tylko Dont wygrywa, ale przy PiS-ie może być tak, że część jakby poważna grupa w ogóle nie dojdzie do Prawa i Sprawiedliwości i tracimy tę część elektoratu i równoważymy tą stratę wynikającą z Donta i może się okazać, że łącznie będziemy mieli większe poparcie niż będąc razem w ramach jednego ugrupowania takiego wąskiego, ciasnego, mówię tu zarówno o liczebności, jak i o myśleniu dzisiejszym Prawa i Sprawiedliwości.
1: To na koniec pytanie techniczne. Kongres, na którym powołacie już partię, to będzie 15 października, czy jest jakaś inna data, no i jak będziecie się nazywać? Rozwój Plus to już będzie ta nazwa, której powinniśmy się wszyscy uczyć, czy coś innego smażycie dla wyborców?
2: nazwa będzie inna, jak zakładam, dzisiaj mamy takie myślenie, więc będzie inna. No oczywiście, no nie mogę jej tutaj zdradzić, przy tym szacunku do pana redaktora i szanuję, ale to musi być informacja przedstawiona właśnie
1: Surprise.
2: Wtedy. Tak, i to będzie rzeczywiście połowa października, sobota, połowa października, będziemy gotowi. Będzie bardzo ciekawy, bo i nazwa, i ludzie, i punkty programowe, to wszystko będzie elementem zaskoczenia.
1: No to czekamy na połowę października. Na razie stawiamy kropkę. Eurodeputowany Waldemar Buda. Rozwój plus, przynajmniej na razie, tak nazywa się ruch premiera Mateusza Morawieckiego. Dziękuję pięknie, panie pośle, za rozmowę. Dobrego dnia i do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7:09. Gość poranka.

0: codziennie w dobrym nastroju. To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Drodzy Państwo, w polityce jest tak, że jak się dzwoni albo pyta posłów, ministrów opozycyjnych i rządowych, to każdy ma z tyłu głowy przekaz dnia. Każdy ma z tyłu głowy to, co może powiedzieć, a czego nie może, kiedy trzeba ugryźć się w język. A teraz z nami Jan Strzeżek, człowiek, który w język gryźć się już nie musi. Jako były szef gabinetu politycznego trzech ministrów gospodarki, kiedyś przy Jarosławie Gowinie, później przy kolejnych ministrach już w kolejnym rządzie. Dziś poza czynną, bieżącą polityką. Dzień dobry, Janie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry państwu.
1: No
2: i tak,
1: właśnie.
2: Już przekaz dnia mnie nie dotyczy. Kiedyś sam nawet taki układałem.
1: Jak to jest? W sensie, jak się patrzy na politykę dzisiaj bez tych okularów, to i bez tego homonta, można powiedzieć, które narzucają czasem takie przekazy i ta czujność, żeby, broń Boże, nie zaszkodzić sobie albo innym, to co wyłania ci się z tego obrazu polityki na rok przed, no rok z hakiem niewielkim przed wyborami? Kto tutaj może rozdać te główne karty i co zdecydować o tym, kto będzie rządził naszym krajem po przyszłorocznych wyborach?
2: I to będzie pewnie najgorsza odpowiedź, jakiej się, obawiam się, spodziewałeś, ale niestety ona musi paść, że gdybym powiedział, że wiem, to bym ciebie i naszych słuchaczy po prostu okłamał, dlatego że w tym momencie nikt nic nie wie. To jesteśmy, posłużę się analogią piłkarską, w 50. minucie meczu jest 2-2. Obie drużyny mają sytuację, ale nikt nie przewidzi, czy to się skończy wynikiem 4-2, czy będą jakieś zmiany, czy może jednak się to skończy remisem, a wszystkie te scenariusze są na stole. Fakty są jednak takie, że jak gdybyśmy rozmawiali półtora miesiąca temu, to oczywiście część publicystów i część, także ja, zakładałem, że do rozpadu PiSu jeszcze w tym momencie nie dojdzie, a teraz rozmawiamy w zupełnie nowej rzeczywistości. Jakbyśmy porozmawiali 2 lata temu, to ktoś, kto by postawił tezę, że Szymon Hołownia będzie na obrzeżach polityki również po tym całym serialu, jakim był Sejmflix, raczej byłby potraktowany jako szalona ocena polskiej polityki. Dzieje się w tej kadencji naprawdę sporo i mam wrażenie, że to jednak niezależnie od wyników, to kolejna kadencja będzie tą kluczową z tej perspektywy, że Jarosław Kaczyński już nie będzie odgrywał takiej roli, a pewnie w związku z tym także również Donald Tusk pewnie będzie myślał o jakimś swoim następstwie, to też zresztą w przestrzeni publicznej już się pojawia.
1: No dobrze, ja rozumiem, że na rok przed wyborami trudno nam oszacować to, co się może wydarzyć, jaki zwrot akcji, jaka taśma, jaki news, jaki błąd jednego, drugiego, trzeciego polityka może uruchomić lawinę, ale co twoim zdaniem może być, będzie kluczowe dla tego wyniku? To znaczy to, czy jedni i drudzy się jakoś dogadają, jeśli chodzi o listy wyborcze, bo jest też taka teza i powiem szczerze, że mnie jest do niej blisko. Nie wiem, jak ty z perspektywy człowieka, który widział to od wewnątrz, do tego podchodzisz, że najważniejsi są ci wyborcy, może ich jest 8, może 12, może 15%, którzy dzisiaj może nawet nie słyszeli, że Morawiecki odszedł z PiSu, może nie słyszeli, że Hołownia za chwilę może wejść do rządu, a Pełczyńska na łęcz z niego wylecieć, może nawet nie znają nazwisk wszystkich ministrów, zagłosowali te 3 lata temu na trzecią drogę na przykład głównie, bo mieli dość już PiSu. Dzisiaj są trochę zniechęceni do rządu obecnego, ale jeszcze nie wiedzą, co zrobią za rok. Jak do nich dzisiaj dotrzeć i czy to rzeczywiście jest kluczowa grupa wyborców?
2: To są 2 takie segmenty, moim zdaniem, wyborców. Pierwsze to jest to mityczne centrum. To są najczęściej, to są wyborcy albo PiSu, albo Platformy, które muszą mieć jakąś przestrzeń do tego, żeby znaleźć się gdzieś po środku. Taką przestrzenią była dla nich w 2023 roku trzecia droga. A drugi segment wyborców to są wyborci, którzy się wkurzą. To znaczy oni muszą dostać chwilę przed wyborami jakiś taki sygnał albo całą serię sygnałów, które ich zmobilizują do tego, żeby na wybory pójść. Ja myślę, że takim tematem, który może być rzeczywiście istotnym i jest bardzo ciężki z perspektywy obozu rządowego, to jest sytuacja w służbie zdrowia i sama służba zdrowia jako temat. No, rząd, nie ma co ukrywać, będzie miał problem, żeby o służbie zdrowia mówić ze względu na to, że każdy, kto ma z publiczną służbą zdrowia do czynienia, no to zauważa, że coś nie działa, bo jeżeli czeka się na lekarza, specjalistę bardzo długi okres, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to cała afera w Szpitalu Południowym już na pewno przyklei się do końca tej kadencji do rządu. Zresztą no, skandaliczna afera, skandaliczna sytuacja z z tym radnym, młodym radnym z Platformy.
1: Ale to wejdę ci w słowo. Ja to generalnie intuicyjnie bym się zgodził, ale potem przychodzą wyniki oglądalności na przykład, albo klikalności w mediach. Teraz podzielę się jakąś wewnętrzną wiedzą ze strony tej medialnej. I ludzie wcale nie chcą słyszeć debat o służbie zdrowia, nie wierzą politykom, że oni znajdą jakąś złotą receptę na to, żeby poukładać dobrze szpitale i przychodnie, że wszyscy narzekają, wszyscy mają tego dość, wszyscy mają pretensje do kolejnych ministrów zdrowia od prawa do lewa, ale że to nie jest coś, co zagrzeje i zmotywuje jednego czy drugiego wyborcy, żeby zagłosować na jedną czy drugą partię.
2: Tu raczej intencją było to, że w całej historii o Szpitalu Południowym nie została odkryta tak naprawdę jedna najistotniejsza rzecz, która, tak mi intuicja podpowiada i w sumie logika też, zostanie ujawniona pewnie chwilę przed wyborami, czyli lista beneficjentów w Saloniku Bipowskiego w Szpitalu Południowym, i to już będzie emocja, to znaczy już pokazanie konkretnych ludzi, pewnie, niestety, nazwisk konkretnych polityków, którzy korzystali z przywileju bycia przed innymi, to znaczy są taką personifikacją patologii władzy, to znaczy tego, że człowiek władzy może więcej w przerównaniu do normalnego człowieka, normalnego obywatela, no to już może być taki sygnał, który dla części wyborców będzie albo demobilizujący w przypadku elektoratu obozu rządowego, albo będzie mobilizujący w przypadku tych normalsów, żeby zagłosowali na inne środowiska polityczne. I uważam, że pod tym kątem ta afera nie jest domknięta. Ona się, jak mówimy o klikalności, klikała świetnie, to znaczy...
1: To prawda.
2: Portal Zero, który ją opublikował, był dzięki temu najchętniej poczytnym portalem w czasie, kiedy ta afera pojawiła się w przestrzeni publicznej.
1: Ale słyszę od polityków w Koalicji Obywatelskiej, ta już przycichło, dzisiaj na tapecie to jest zonda krypto, cała historia serialu, który będziemy pewnie obserwować, czyli zeznań pana Krala, tego co w jego SMS-ach, w jego mailach, w jego rozmowach i tak dalej, i tak dalej.
2: No chociaż tu też się rozdźwięk pojawił, mianowicie Sławomir Nitras wczoraj wieczorem już powiedział, że mu się bardzo nie podoba to, że Roman Giertych broni Przemysława Krala. No takie sytuacje są, jak mówimy o przekazie dnia, a tutaj podobno przekazu dnia jeszcze nie było, bo pan poseł Nitras opowiadał o tym, że to jest jego prywatna opinia, są z perspektywy piszących przekaz dnia najgorszą rzeczą, dlatego że wtedy przekaz się rozjeżdża i druga strona może bić jak bęben i pokazywać rozbieżności w jednym obozie politycznym. Mówiąc brutalnie szczerze, z przekazem dnia jest tak, że on nie musi być najwybitniejszy, ale musi być powtarzany przez wszystkich spójnie. Inaczej absolutnie się cała linia załamuje.
1: No dobra, to wracam do pytania, co twoim zdaniem będzie kluczowe poza tymi historiami, o których powiedziałeś, to znaczy błędy jednych i drugich, czy tego rodzaju czarne łabędzie pod tytułem zonda krypto i liczenie na to, że coś będzie przełomem, bo PiS bardzo mocno liczył na to, że właśnie Szpital Południowy będzie takim przełomem, który utopi koalicję Tuska. Dzisiaj słyszę nadzieję u ludzi władzy, że no zobaczy pan, panie Marcinie, jak ten Kral zacznie sypać na poważnie. Ważnie, to się posypią te wszystkie domki z karty prawicowych polityków, którzy już liczą na to, że za rok wrócą do władzy.
2: Akurat afera zonda krypto, tak jak jest oczywiście brzydka i cała sytuacja w związku z tym, mam wrażenie, że ona jest trochę bardziej abstrakcyjna niż afera Szpitala Południowego. To znaczy, każdy jest w stanie sobie wyobrazić, że miał być 50 w kolejce, a dzięki temu, że ma stosowną legitymację partyjną, jest pierwszy albo drugi. To jest w pełni zrozumiałe. A już cała historia z kryptowalutami, ja nie wiem, jak działają kryptowaluty, mimo że jestem młodym człowiekiem, nie do końca wiem, jak to działa. Ona jest trochę bardziej abstrakcyjna. No, zegarek Piesiewicza na pewno może być jakimś symbolem, ale też nie takim jak kilkanaście lat temu zegarek ministra Nowaka. Tutaj ja bym to oceniał. Suma błędów, które popełnią przedstawiciele tych wszystkich obozów politycznych, szczególnie też, że teraz możemy mieć do czynienia z kampanią, gdzie to już nie tylko dwóch największych aktorów, czyli PiS i Platforma, będą prowadzili kampanię. To też zależy od tego, czy Platforma będzie w stanie przekonać partnerów rządowych do wejścia na wspólną listę. Ja osobiście jestem dość daleki od takiego pomysłu. Uważam, że to raczej nie zda egzaminu, co w 2019 już Koalicja Europejska, której autorem był Grzegorz Schetyna, przerabiała. Połączyli się wszyscy, przegrali. To tak nie działa, że da się zsumować elektoraty. Więc suma błędów. I też po stronie prawicowej szalenie jest istotne, co zrobi prezydent Nawrocki. Dlatego, że jeżeli byśmy spojrzeli tak na serio, no to poza oczywiście Jarosławem Kaczyńskim, Donaldem Tuskiem, no to w tym momencie prezydent Nawrocki ma niesamowitą możliwość, żeby we współpracy z Mateuszem Morawieckim i Krzysztofem Bosakiem i Sławomirem Mentzenem doprowadzić do unieszkodliwienia PiSu, to znaczy do absolutnego przetasowania na prawicy. W tej chwili prawica to już nie jest tylko Jarosław Kaczyński. Na samym poziomie parlamentarnym jest kilku liderów, bo jest Mateusz Morawiecki, jest oczywiście Kaczyński, jest Bosak z Mencenem i Grzegorz Braun, który może ma nieliczną reprezentację parlamentarną, ale jego sondaże, których też nie przeceniam, ale cały czas są bardzo wysokie, plus dobry wynik.
1: Nieliczni, ale fanatyczni, jak się mówi o niektórych.
2: Jak się mówi, już analogią piłkarską, da, kibicowską tym razem się posługując. Tak, więc to szczególnie ta strona prawicowa jest ciekawa. Pytanie, czy coś się jeszcze pojawi w centrum, bo to jest taka przestrzeń, gdzie zawsze chętnie się jakieś projekty polityczne przed wyborami pojawiają.
1: Profesor Matczak, słyszę, że ma taką chrapkę.
2: No to chrapkę można mieć, to jest tak, z partiami centrowymi w Polsce jest tak, że najczęściej ich potrzebują sami działacze tych partii, bo one mają zawsze świetny program, one w ogóle robią fajni ludzie i one są często bardzo dobre pomysły, tylko one mają jeden mankament, to znaczy niespecjalnie ktoś chce na nie głosować. I często dobre pomysły, przecież na przykład pomysł 500+, to chyba był w ogóle autorski pomysł PJN-u. Była taka partia,
1: to prawda.
2: Nie wiem, czy
1: to
2: się pamiętają.
1: 300+, wtedy no, czy 400+.
2: Koncepcja dodatku na dziecko. I tak. Super fajny pomysł, tylko zasadniczo partie centrowe nie generują emocji, w związku z tym nie generują jakiegoś poparcia, a potem najczęściej znikają i są potrzebne jako element szerszego obozu. Taką rolę spełniało Porozumienie, które sam byłem przez wiele lat zaangażowany, jak zwróciłeś uwagę na początku tej rozmowy. I podejrzewam, że teraz PiS-owi takiego porozumienia brakuje, już abstrahując od odejścia Mateusza Morawieckiego, czyli takiej centrowej strony. I także po drugiej stronie, czyli po stronie rządowej, podejrzewam, że będzie większa potrzeba, żeby PSL był tym konserwatywnym skrzydłem, rywalizującym po trochu o tych centrokonserwatywnych wyborców. I mówię specjalnie centrokonserwatywnych, dlatego że nawet jeżeli Polacy się tak nie definiują, to wszystkie badania pokazują, że statystyczny Polak jest centroprawicowy, nawet jeżeli tego tak nie ocenia.
1: No i to powoli będziemy musieli lądować. Jeszcze jedno pytanie na koniec. Gdyby dzisiaj pójść do politycznego bukmachera i postawić miałbyś parę orzechów, to na jaki scenariusz, jeśli chodzi o przyszły rok?
2: To stawiam przynajmniej 6 klubów parlamentarnych w kolejnej kadencji. I to jest, uważam, 6 klubów, dlatego że będziemy mieli klub Brauna, klub Mencena, klub Bosaka, bo moim zdaniem, a zresztą sam wiesz, że jaka jest sytuacja w Konfederacji, że to pewnie małżeństwo będzie tylko do najbliższych wyborów.
1: Tak.
2: Pójdą razem, bo to się jeszcze spina, więc mamy 3 konfederacje tak naprawdę, mamy Prawo i Sprawiedliwość, mamy Mateusza Morawieckiego i tu jest jeszcze pytanie, czy 6 to nie jest za mało, bo pytanie, co się stanie po stronie rządowej. Więc nie zdziwię się, jeżeli to będzie trochę przypominający Sejm. Nawet 8, bo jeszcze tak, Lewica.
1: Czyli powrót lat 90., kłótnie, chaos i jedna wielka młódzka.
2: Nawet ta kadencja pokazuje, że formuła 4 koalicjantów jest już szalenie ciężka. To znaczy w poprzednich rządach PiS-u narzekano na to, że jest 3 koalicjantów do pewnego momentu i to już było momentami trudne z perspektywy rządzenia państwem. Teraz przy 4 jest jeszcze trudniej, a proszę sobie wyobrazić, i tutaj zwracam się do naszych słuchaczy, co to będzie, jak kierownictwo koalicji będzie liczyło 6-7 osób. Ja już widzę pierwszy problem. Tyle gabinetów dla wicepremierów w kancelarii premiera nie ma.
1: To się przerobi kolejne 2, to znając zdolności.
2: A to w ramach anegdoty jeszcze mogę na koniec? Zapisu tak było. W pewnym momencie, jak masowo powoływano ministrów w kancelarii premiera, to trzeba było urzędników eksmitować z poszczególnych pokoi po to, żeby z 3 pokoi dla urzędników robić gabinety dla ministrów.
1: Świetna sprawa.
2: Więc można. Praktyka
1: wszystko,
2: jest.
1: Wszystko przed nami będzie się działo. Na pewno jeszcze nie raz zadzwonimy. Jan Strzeżek, dziękuję pięknie za tę
2: rozmowę. Kłaniam się nisko.
1: Dobrego
2: dnia.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
1: Dzień dobry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na radiowym zegarze godzina 6:56. Bardzo serdecznie wita Państwa Anna Borawska. Cieszę się, że rozpoczynają Państwo ten dzień z Radiem Nadzieja od wspólnej modlitwy. Już za chwilę połączymy się z Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Małym Płocku, skąd będziemy transmitować dla Państwa poranną mszę świętą, a w oczekiwaniu na Eucharystię posłuchajmy utworu zespołu Teobańkologii i Jakuba Tomalaka Jezus przychodzi. Niech Jezus przyjdzie również i do nas.
2: Im większy grzesznik, tym większe ma prawo do Bożego miłosierdzia. Im bardziej puste serce, tym więcej tam miejsca dla Bożego Ducha. Wołam więc Ciebie, Boży Duchu, byś zstąpił do duszy osoby, która pomodli się tym utworem.

Kościół w liturgii wspomina dzisiaj męczeństwo świętego Jana Chrzciciela, człowieka prawdy i Bożego proroka, który nie bał się głosić prawdy i oddał życie za wierność Bogu. Prośmy o odwagę, byśmy w codziennym życiu potrafili opowiadać się po stronie prawdy, miłości i dobra i nie zdradzali wartości i ideałów za marne srebrniki przemijającego świata. Niech święty Jan Chrzciciel będzie dla nas źródłem wierności Bożemu prawu, za które nieraz trzeba oddać życie albo przynajmniej stracić pieniądze lub stanowisko w obronie wartości i prawdy. Zawierzajmy Panu Bogu dzisiejszą trzecią diecezjalną pielgrzymkę kobiet do naszego sanktuarium. Niech Bóg wejrzy na ich ofiarę i na ich intencje, z którymi będą pielgrzymować do naszego maryjnego sanktuarium. Pozdrawiamy serdecznie naszych radiosłuchaczy diecezjalnego Radia Nadzieja, można powiedzieć ugruntowaną już w wierze i w miłości małopłocką rodzinę Radia Nadzieja. Zawierzajmy również nasze intencje, intencje naszych radiosłuchaczy, szczególnie osoby starsze i chore, które przez krzyż choroby i cierpienia nie mogą fizycznie uczestniczyć we mszy świętej w swoich parafiach. Tę mszę świętą, jej owoce ofiarujemy w następujących intencjach. Ja modlę się za świętej pamięci Kazimierza i Władysławę Cieślak we mszy świętej gregoriańskiej. Jest to przedostatnia msza gregoriańska. Ksiądz Grzegorz modli się o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla wnucząt Julii, Klaudii, Kingi, Łucji, Mai i Kamila. Przepraszajmy teraz dobrego Boga za wszystkie nasze grzechy i prośmy Go o zmiłowanie nad nami grzesznymi. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, Ty chciałeś, aby święty Jan Chrzciciel był poprzednikiem Twojego Syna w narodzeniu i śmierci i oddał życie za prawdę i sprawiedliwość. Spraw, abyśmy nieustraszenie

Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Pan skierował do mnie następujące słowa. Przeparz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym się czasem nie napełnił lękiem przed nimi. A oto ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną ze stali i murem spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, i ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będę walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż ja jestem z tobą, mówi Pan, by cię ochraniać. Oto słowo Boże.

Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i rada była, by go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swoim dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei. Gdy córka Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia: proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł: dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę: o co mam prosić? Ta odpowiedziała: o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę jego. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie.

Czcząc pamiątkę męczeńskiej śmierci świętego Jana Chrzciciela, Jezusowi Chrystusowi, który jest przepełniony bezgraniczną miłością, przedstawmy nasze modlitwy. Módlmy się za papieża Leona, biskupów i prezbiterów, aby z poświęceniem, odwagą i skutecznością zabiegali o nawrócenie wszystkich wiernych. Ciebie prosimy. Módlmy się za sprawujących władzę w naszym kraju, aby troszczyli się o bezpieczną przyszłość młodych pokoleń. Ciebie prosimy. Módlmy się za katolików, którzy nieregularnie przystępują do sakramentów świętych, aby pojednali się z Bogiem, Kościołem i drugim człowiekiem. Ciebie prosimy. Módlmy się za pracujących w szpitalach i domach opieki, aby w duchu chrześcijańskiej miłości pełnili swoją posługę wobec chorych i cierpiących. Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla wnucząt Julii, Klaudii, Kingi, Łucji, Mai i Kamila. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych zmarłych, krewnych i przyjaciół, za świętej pamięci

Kości Kazimierza i Władysławę Cieślak, aby dostąpili radości życia wiecznego w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, za radiosłuchaczy, Radia Nadzieja, abyśmy zawsze kierowali się zdrowymi zasadami moralnymi i nie ulegali zgubnym modom. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, który swoim życiem i nauczaniem przekazałeś nam najbardziej wartościowe zasady moralne, spraw, abyśmy kierując się nimi na ziemi, mogli oglądać Ciebie w wieczności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.

Pan za wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa wysławiamy cuda, których dokonałeś w życiu Jana Chrzciciela, największego między narodzonymi z niewiasty. Jego wybrałeś i uświęciłeś, aby przygotował drogę Chrystusowi. On jeszcze w łonie Matki rozradował się z przybycia Zbawiciela, a Jego narodzenie napełniło wielu radością. Jako jedyny z proroków wskazał baranka, który gładzi grzechy świata. Jan ochrzcił w Jordanie Twojego Syna, który chrzest ustanawiając dał wodzie moc uświęcania. Aż do końca Jan świadczył o światłości, a przez swoje męczeństwo złożył Chrystusowi najpiękniejsze świadectwo. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości raz z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Chrzcicielem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

To Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Święty Michał Archaniele, broń nas w walce przeciw złości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną, niech mu rozkaże Bóg. Pokornie o to prosimy, a Ty, Książę Wojska Niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, sprawa, byśmy obchodząc wspomnienie męczeństwa świętego Jana Chrzciciela pogłębiali w sobie cześć do najświętszego sakramentu, który przyjęliśmy pod postacią

Polecajmy siebie samych, intencje tej mszy świętej, nasze osobiste intencje, intencje naszych radiosłuchaczy, diecezjalnego Radia Nadzieja, intencje pątniczek trzeciej, pieszej pielgrzymki kobiet do Małego Płocka, do Matki Pocieszycielki. Wszystko to zanurzmy w niepokalanym sercu naszej niebieskiej Matki. Wybrana przez Ojca Niebieskiego, Matko Boga i nasza, wejrzyj na nas ze swojego tronu łaski i racz przyjąć wszystko, co posiadamy i kim jesteśmy. Oddajemy Ci świątynie nasze, przybytki chwały Trójcy Przenajświętszej i Twojej czci. Ofiarujemy Ci domy nasze, miejsca pracy, odpoczynku i cierpienia. Otocz opieką dzieci i młodzież, niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi. Niechaj znajdzie miejsce w Twoim niepokalanym sercu każda rodzina i każdy człowiek. Strzeż i broń wszystkich, bo jesteśmy dziećmi Ojca Niebieskiego i Twoimi. Matko Pocieszenia, Pani Małopłocka, prowadź nas drogą przykazań Bożych, a u kresu dni naszych wyjednaj nam łaskę wiecznego zbawienia. Amen. Matko Pocieszenia, Pani Małopłocka, Opatrzności Boża, Bóg zapłać za wspólnotę wiary i modlitwy. Przypominamy, że w każdą ostatnią sobotę sierpnia są owe pielgrzymki, tak jak dzisiaj zebranie o godzinie 8:30 przed Kościołem Pańskiego Przemienienia w Piątnicy i około godziny 9 rano wymarsz. Niech dobry Bóg błogosławi pątniczkom. Od przyszłego roku też Wojownicy Maryi zgłosili chęć organizacji pielgrzymek mężczyzn do naszego małopłockiego sanktuarium. Święty Jan Chrzciciel powiedział: potrzeba, aby Jezus wzrastał, a ja się umniejszał. To jest motto prawdziwego chrześcijaństwa i prawdziwego uświęcenia. Wszystko przez nasze modlitwy i praktyki religijne ma sprawiać, aby nas było coraz mniej w nas, a Pana Boga coraz więcej. Abyśmy wszystko czynili ze względu na Pana Boga. Niech dobry Bóg wam pobłogosławi.

0: nami.
1: Na radiowym zegarze godzina 7:35. Zakończyliśmy transmisję porannej mszy świętej Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Małym Płocku. Już za chwilę różaniec. Serdecznie zapraszam do włączenia się do wspólnej modlitwy na antenie Radia Nadzieja. Podaję numery telefonów do naszego studia 512 123 502 i 512 123 503. Zapraszam do wspólnej modlitwy. A jeszcze teraz posłuchajmy utworu Maryjo, Matko Mojego Wezwania.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Modlitwa różańcowa.
1: Dzisiaj będziemy rozważać tajemnice radosne różańca świętego. Módlmy się za nas samych i w intencjach, które nosimy w naszych sercach. Módlmy się za tych, którzy polecali się naszej modlitwie, za dzisiejszych jubilatów, solenizantów oraz za wszystkich, którzy łączą się w modlitwie różańcowej z Radiem Nadzieja. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Módlmy się o wypełnienie woli Bożej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się o wiarę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módlmy się o nadzieję. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módlmy się o miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Maryi. Matka Boża dostała od Pana misję do spełnienia, którą z ochotą przyjęła – być Matką Jezusa. My również dostajemy misję bycia rodzicem, dzieckiem, dobrym człowiekiem. Przyjmujmy naszą rolę, pełniąc wolę Boga. Także i my powiedzmy Mu tak. Zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Błogosławionego dnia z Panem Bogiem.
1: Bardzo Pani dziękuję, Pani Mario. Serdecznie pozdrawiam. Błogosławionego dnia z Panem Bogiem. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Matka Boża przyniosła Jezusa do świętej Elżbiety. My również możemy go nieść ludziom poprzez nasze zachowanie i czyny. Maryja uczy nas pokory. Ona miała wszelkie prawo zająć się sobą, a postawiła się na ostatnim miejscu, nie bacząc na niedogodności. Również my stawiajmy się na szarym końcu, służąc bliźnim. Zapraszam.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: Tak, pierworodnego poczęta, do Ciebie uciekamy, za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż tym, którzy najbardziej... Uchwalaj za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionego dnia z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
1: Bardzo Pani dziękuję, Pani Tereso. Również serdecznie pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Pan Jezus narodził się w stajence. Pokazuje nam, że to, co wydaje się ważne dla nas, niekoniecznie jest istotne u Boga. Ubodzy, skromni, pozbawieni egoizmu. Takie cechy rozwijamy i idźmy na spotkanie z Jezusem. Matka Boża też jest tam razem z Nim. Ona także uboga, skromna, bez egoizmu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zapraszam.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego żywota.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego żywota.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego żywota.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego żywota.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego żywota.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego żywota.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego żywota.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego żywota.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego żywota.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać.
1: Jeszcze raz serdecznie Pani dziękuję, Pani Mario. Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Matka Boża ofiarowała Bogu wszystko, od swego Syna aż po samą siebie. Powinniśmy brać z niej przykład i w każdej sytuacji pamiętać, że wszystko, co mamy, pochodzi od Boga. Sami z siebie nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Zapraszam.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami ustami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie. Błogosławionego dnia z Panem Bogiem.
1: Jeszcze raz bardzo Pani dziękuję, Pani Tereso. Serdecznie pozdrawiam i życzę błogosławionej soboty z Panem Bogiem. Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Szukajmy Jezusa, którego gubimy przez grzech i patrzenie tylko na to, co ziemskie. Gubimy Go, bo jesteśmy zapatrzeni nie w to, co powinniśmy. Zastanówmy się, jakie grzechy odrywają nas od Jezusa i postarajmy się nad nimi pracować. Tak jak Maryja, nade wszystko szukajmy Jezusa.

0: Zapraszam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i za cały Kościół Święty, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Modliła się Irena, dziękuję.
0: Bardzo serdecznie Pani dziękuję, Pani Ireno. Również pozdrawiam i życzę błogosławionej soboty z Panem Bogiem. O błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem, więzi miłości, która nas jednoczysz z aniołami, wieżą ocalenia od napaści piekła, bezpieczne porcie w morskiej katastrofie, nigdy Cię już nie porzucimy. Będziesz nam pociechą w godzinie konania. Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia, a ostatnim akcentem naszych warg będzie Twoje słodkie imię. O królowo różańca z Pompeji, o matko nasza droga, o ucieczko grzeszników, o władczyni, pocieszycielko strapionych, bądź wszędzie błogosławiona, dziś i zawsze, na ziemi i w niebie. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Serdecznie dziękuję wszystkim radiosłuchaczom, którzy łączyli się dzisiaj w modlitwie różańcowej, a szczególnie dziękuję osobom, które odmawiały różaniec na antenie Radia Nadzieja. A były to pani Maria, pani Teresa i pani Irena. Serdeczne Bóg zapłać, błogosławionego dnia.

0: Modlitwa różańcowa.
1: Trwając w uwielbieniu Pana, posłuchajmy jeszcze utworu Proszę Cię Jezu zespołu Pokój i Dobro, a tuż po tej piosence Słowo Życia, czyli rozważanie dzisiejszej Ewangelii z komentarzem biblisty księdza Jana Krupki.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Marka. Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć

0: chcę, żebyś dał mi zaraz na misie głowę Jana Chrzciciela. Król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i współbiesiadników nie chciał jej odmówić.
1: Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Wspominamy dziś męczeństwo świętego Jana Chrzciciela. Wydarzenie opisane w Ewangelii. Miało ono miejsce w dniu, kiedy u Heroda Antypasa odbywała się wielka uczta, która zgromadziła wielu biesiadników. Ścięcie Jana, poprzednika Chrystusowego, który przygotował ludzi na jego przyjście. Święty Marek przedstawia go nam jako męża świętego i mówi, że nawet Herod za takiego go uważał. Jan bowiem był bezkompromisowy, jeśli chodzi o świadectwo, o tym, co prawe, słuszne, sprawiedliwe. Jasno i wyraźnie sprzeciwiał się złu, grzechowi. I czynił to również wtedy, kiedy trzeba było sprzeciwić się postępowaniu władcy i powiedzieć, że nie godzi się, by on wiązał się z żoną własnego brata. Wymagało to odwagi. Krytykować postępowanie Heroda, dać świadectwo prawdzie, sprzeciwić się władzy. Takie postępowanie patrona dzisiejszego dnia to też i dla nas przykład. Przykład postawy dawania świadectwa o wartościach, których Jezus nas uczy w swojej Ewangelii. Odważne świadczenie o tym, co prawe i sprawiedliwe. Uczymy się takiej postawy właśnie od świętego Jana Chrzciciela. On zaś niech się stawia za nami, chrześcijanami, żyjącymi współcześnie, abyśmy potrafili go naśladować w takiej postawie w naszej codzienności.
2: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Weekend w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
1: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja. Budzimy przebojem.
1: Fakty tygodnia w Radiu Nadzieja. Zapraszamy Państwa na Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja, które przedstawi
2: Anna Borawska.
1: Oto skrót najważniejszych wydarzeń mijających dni.
2: W parafii pod wezwaniem świętego Idziego w Wyszkowie już jutro odbędzie się wieczór modlitwy o dar potomstwa. Do wspólnej modlitwy zaprasza proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Idziego w Wyszkowie, ksiądz Dawid Rosiński.
3: 30 sierpnia wszystkich tych, którym patronuje w sposób szczególny święty Idzi, wypraszając dla małżeństw bezdzietnych łaskę potomstwa, dla pani w ciąży, karmiących matek, bo ich patronem przede wszystkim jest święty Idzi. Pragniemy przez Eucharystię, spotkanie z księdzem Łukaszem Brzostowskim, który poprowadzi tegoroczne spotkanie w takiej bliskości właśnie z relikwiami świętego Idziego. Pragniemy umocnić ich i prosić przez jego wstawiennictwo Pana Boga i Matkę Bożą o to, by ta łaska potomstwa, łaska miłości małżeńskiej, rodzicielskiej jak najbardziej się rozwijała i dlatego zapraszamy wszystkich, nie tylko z Wyszkowa, ale i z okolic, każdego, kto pragnie tego potomstwa, każde małżeństwo, serdecznie, z całego serca zapraszamy.
2: Wieczór modlitwy o dar potomstwa rozpocznie się o godzinie 18 od mszy świętej. Trzej mieszkańcy Warszawy przyjechali do Łomży, by okradać sklepy. Mężczyźni, z których jeden działał w warunkach recydywy, ukradli towary o wartości przekraczającej 3000 zł i sami byli zaskoczeni, że tak szybko na ich trop wpadli łomżyńscy kryminalni. O złodziejskiej wycieczce ze stolicy opowiada Urszula Brulińska z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
4: Sprawcami okazali się mężczyźni w wieku 20, 22 i 41 lat. Kryminalni zatrzymali ich na jednym z łomżyńskich parkingów. Po tym, jak otrzymali zgłoszenie, że w sklepie nieopodal doszło do kradzieży, mężczyźni mieli plan, aby trochę sobie dorobić, wynajęli w Warszawie auto, a na miejsce skoku wybrali Łomżę, bo tu ich nikt nie zna. Zdziwili się, że tak szybko wpadli. Na początku próbowali jeszcze wymyśleć różne historie i tym zwieść policjantów, ale po tym, jak w ich samochodzie kryminalni znaleźli przedmioty opatrzone sklepowymi zabezpieczeniami, ich plan posypał się.
2: Okazało się, że podczas kilkugodzinnego pobytu w Łomży mężczyźni zdążyli odwiedzić 3 sklepy.
4: Ich łupem padały perfumy i drobna elektronika. Mężczyźni upatrzone wcześniej przedmioty brali z półek i wkładali do specjalnie przygotowanej torby tłumiącej zabezpieczenia, tak aby sklepowe bramki nie piszczały. Straty łącznie wyniosły ponad 3000 zł. Policjanci odzyskali wszystkie wyniesione ze sklepów rzeczy. Jak się okazało, 41-latek był już wcześniej karany za podobne przestępstwo umyślne i odbywał karę pozbawienia wolności. W związku z tym odpowie w warunkach recydywy.
2: 20 i 22-latek zarzekali się z kolei, że był to pierwszy raz, kiedy coś ukradli. Wszyscy trzej usłyszeli już po 2 zarzuty, każdy. Sprawa ma jednak charakter rozwojowy, a zarzuty mogą być rozszerzone.
1: To są Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja.
2: Żłobek miejski w Kolnie jest oficjalnie otwarty. Piątkową inaugurację połączoną z dniem otwartym, podczas którego zainteresowani rodzice mogli sprawdzić, jakie warunki oferuje nowa placówka dla ich pociech. Burmistrz Kolna Andrzej Duda nie ukrywał, że żłobek ma pomagać rodzicom w łączeniu pracy zawodowej z opieką nad dziećmi.
5: Rodzice mogą być spokojni, zostawiając w naszym żłobku dzieci, o to, że będą miały bardzo dobrą opiekę, wyżywienie będzie przyrządzane w kuchni przedszkola miejskiego, które jest obok, a to też jest bardzo istotna rzecz, bo nasz zespół, pani, które przygotowują jedzenie, pracuje od wielu lat. Chcemy pomóc rodzicom, żeby spokojnie iść do pracy, spokojnie oddawać dzieci do żłobka, to muszą tu być bardzo dobre warunki, które zapewni zespół, który pani dyrektor wyłoniła.
2: Dyrektor żłobka Katarzyna Krasińska podkreśliła, iż placówka może przyjąć 75 dzieci, a około 35 miejsc wciąż jest wolnych.
6: Mam nadzieję cichą, że rodzice, którzy jeszcze nie są zdecydowani po dzisiejszym otwarciu, zmienią po prostu zdanie. Jesteśmy otwarci, zachęcamy do współpracy, do zaufania wzajemnego. Mamy 3 grupy wiekowe, których nazwy nawiązują do koloru sal. Grupa cytrynki, grupa melinki i jagódki. W każdej grupie są dzieci różnego wieku, dzieci najmłodsze, że tak zwane w cudzysłowie średniaczki, i dzieci najstarsze. Oczywiście sale są bardzo wyposażone, są dostosowane do wieku.
2: Starosta kolneński Tadeusz Klama cieszył się z faktu, jak bardzo poprawia się wszelkiego rodzaju infrastruktura w Kolnie.
7: Podkreślam wszędzie, że miasto Kolno jest wyjątkowym miastem. Tu mamy pełną infrastrukturę. Dzisiaj dochodzi jeszcze żłobek. My w szpitalu budujemy ZOL, czyli na Kolnie mamy pełną infrastrukturę taką zdrowotną, edukacyjną, naukowo, sportowo. Mamy wszystko. To piękne, zielone i bardzo ciekawe miasteczko do życia. Zapraszamy tu wszystkich.
2: Rodzice, którzy pojawili się na dniu otwartym, nie ukrywali zadowolenia z faktu, iż żłobek miejski został otwarty.
8: Na pewno w pracy, w codziennych obowiązkach będzie więcej tego czasu, jeżeli ktoś się zajmie tym dzieckiem, tak, pomoże w wychowaniu.
9: Mogę ze spokojem zaprowadzić dziecko, tak, wiem, że będzie miało dobrą opiekę, pójść do pracy, tak. No jednak w tych czasach, jednak te babcie jeszcze pracują, tak, i nie mają takiego wolnego czasu, tak, żeby się zaopiekować tym wnuczkiem.
10: Myślę, że dla rodziców, którzy pracują, tak, to bardzo ważne.
11: Nie no, ogólnie to jest dobra opcja. No, żona chciała wrócić do pracy, więc w naszym przypadku to jest dobra opcja.
2: Na edukacyjną rolę żłobka zwróciła natomiast uwagę poseł na Sejm RP Bogumiła Olbryś.
12: Żłobek to taka enklawa bezpieczeństwa, dobroci, życzliwości, ale też i edukacji, bo od najmłodszych lat, czyli od roczku, dziecko już może się uczyć i spraw porządkowych, i spraw higienicznych. Predyspozycje dziecka ujawniają się właśnie w tych najmłodszych latach.
2: Budowa nowej placówki trwała przez rok i kosztowała ponad 4 600 000 zł. Aż 4 200 000 zł udało się pozyskać z Krajowego Planu Odbudowy. Opiekę w żłobku znajdą dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 lat. A to są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja, do których wrócimy już po przerwie muzycznej. A teraz wraz z Halinką Błynkową zapraszam na kawę.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: W ten weekend w całej Polsce odbędzie się krajowy trening reagowania. W niemal 1400 punktach mieszkańcy będą mogli sprawdzić, jak właściwie zachować się w sytuacji zagrożenia i jak przygotować się na ewentualny kryzys. Trening ma przede wszystkim budować odporność społeczeństwa i uczyć właściwych zachowań w sytuacjach kryzysowych, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
2: Podczas najbliższego treningu będziemy szkolili się, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych, jak skutecznie rozpoznawać systemy i sygnały alarmowe, jak korzystać z informacji dotyczących tego, co się wydarzyło, czyli aplikacja i informacje przygotowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, aplikacja RSO, ale przede wszystkim jak radzić sobie z dezinformacją w mediach społecznościowych, jak wykorzystywać narzędzie przygotowane przez Państwową Straż Pożarną i poszukiwać miejsc do ukrycia.
1: Udział w treningach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych zapisów. Lokalizacje punktów w poszczególnych regionach można sprawdzać na stronach urzędów wojewódzkich, samorządów i służb. W regionie taki trening odbędzie się między innymi w Jedwabnem, Kolnie, Małym Płocku, Zambrowie i Grajewie. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce już niebawem zmieni się w Centrum Usług Społecznych. Miasto pozyskało łącznie ponad 4 700 000 zł dofinansowania na ten cel z funduszy europejskich dla Mazowsza oraz z budżetu państwa. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski wyjaśniał, że utworzenie CUS jest koniecznością, bo na przełomie lat w Polsce zmieniły się priorytety polityki społecznej.
3: Formuła funkcjonowania Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie ulega zmianie. Bardziej jest teraz nastawiona nie na świadczenia pieniężne, a wspieranie osób i też ich aktywizację. I ta zmiana pozwoli nam na przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie właśnie w Centrum Usług Wspólnych, żeby dostosować te potrzeby i też nasze działania do tych oczekiwań, które stoją przed mieszkańcami, którzy najbardziej potrzebują naszej pomocy.
1: Członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska przypomina, że ponad 4 200 000 zł to dofinansowanie projektu z funduszy europejskich.
4: Dzisiaj samorządowcy widzą, że trzeba trochę się zmieniać, trzeba reagować elastycznie po to, żeby jak najlepiej żyło się mieszkańcom. Ja się cieszę z każdych środków, które trafiają tutaj do subregionu ostrołęckiego, bo to pozwala na to, żeby się rozwijać. Gratuluję panu prezydentowi wszystkich złożonych wniosków i tych wszystkich dofinansowań.
1: Łączny koszt adaptacji budynku MOPR na potrzeby Centrum Usług Społecznych wyniesie niespełna 5 milionów złotych. W nowej instytucji pojawią się takie usługi dla potrzebujących mieszkańców jak warsztaty kompetencji rodzicielskich, mobilna świetlica dla 300 dzieci, usługi środowiskowe dla 30 seniorów, usługi logopedy i psychologa czy mobilna pielęgniarka.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: 4 800 000 zł dofinansowania z funduszy europejskich dla Podlaskiego otrzyma Stowarzyszenie My dla Innych na realizację projektu Drzwi do Samodzielności. Jego celem jest wzmocnienie samodzielności, niezależności i poczucia bezpieczeństwa u osób z niepełnosprawnościami, które aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. Szczegóły projektu przedstawił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
5: Prawie 5 milionów dotacji z funduszy europejskich dla Podlaskiego. Cała inwestycja to jest ponad 5 milionów, część to są środki własne stowarzyszenia. W ramach tego projektu, który będzie realizowany do końca września 2029 roku, czyli jeszcze przez ponad 3 lata, stowarzyszenie zakupi ten budynek, w którym się znajdujemy. To jest prawie 300 metrów kwadratowych. W tym budynku będą mieszkały osoby z niepełnosprawnościami, które także będą się uczyły właśnie tego życia w codzienności, tak jak każdy z nas. Między innymi w tym domu będą mieszkały osoby, które na co dzień pracują w kawiarence Mleko Uciekło.
1: Prezes Stowarzyszenia My dla Innych Rafał Średziński mówił, że projekt ma sprawić, by jego uczestnicy stali się jeszcze bardziej aktywni w codziennym życiu.
6: Te środki są przeznaczone na cały szereg różnych działań przez najbliższe 3 lata i w drodze wyjaśnienia tak naprawdę o co w tych działaniach będzie chodzić, to o to, że nasi uczestnicy są już aktywni. Włożyliśmy wiele wysiłków w to, aby mogli jak najbardziej samodzielnie funkcjonować, pracować w różnych zakładach pracy, w tym w naszej kawiarni Mleko Uciekło, w tym w naszej pralni, szwalni, w różnych miejscach na otwartym rynku pracy.
1: W ramach projektu stowarzyszenie wyremontuje również 3 mieszkania na terenie Białegostoku. Osoby z niepełnosprawnością będą także mogły korzystać ze wsparcia trenerów samodzielności, psychologa, koordynatora i innych specjalistów. A to Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja, do których wrócimy już po piosence Weź nie pytaj Pawła Domagały. A zatem, drodzy Państwo, proszę już nie pytać, proszę się przytulać.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Zbliża się 46. rocznica porozumień sierpniowych podpisanych przez NZZ Solidarność z ówczesnymi komunistycznymi władzami Polski. Z tej okazji parafia pod wezwaniem świętego Wojciecha w Wyszkowie zaprasza do obejrzenia wystawy zawierającej pamiątki z tamtego okresu. O tym, w jakich dniach będzie można oglądać wystawę, mówi ksiądz proboszcz Roman Karaś.
2: Parafia świętego Wojciecha zaprasza na wystawę z racji podpisania porozumień sierpniowych 46 lat temu, które podpisała Solidarność z rządem. Wystawa będzie w Dolnym Kościele. Uroczyste otwarcie wystawy będzie w najbliższą niedzielę, 30 sierpnia o godzinie 9. Wystawa będzie czynna przez najbliższe 2 tygodnie. Zapraszamy dorosłych, dzieci, młodzież szkolną, by zapoznać się z tą wystawą. Jest tam bardzo dużo unikalnych eksponatów pochodzących ze zbiorów świadków tamtego czasu, okresu działalności solidarnościowej.
1: Zdzisław Bocian, pomysłodawca wystawy, podkreśla, że chciał upamiętnić ten ważny moment w historii naszego kraju.
3: Ponieważ dotarłem do materiału i do osób, które w tym czasie byli opozycjonistami, jednym z nich jest pan Tadeusz Janiak, były pracownik Bumaru Łabędy oraz członek zarządu regionu Mazowsze NZZ Solidarność oraz pan Jan Fornal, opozycjonista, który w 79 do 82 roku potajemnie drukowano na jego posesji ulotki, które były rozprowadzane na cały kraj. I ta wystawa między innymi właśnie będzie pokazywała na kilkunastu stołach wyeksponowane eksponaty, a więc to są nie tylko ulotki, ale również różnego rodzaju pisma, plakaty, foldery, a także takie instrumenty, w cudzysłowie, którymi się posługiwali członkowie Solidarności w walce na ulicach.
1: Inaugurację wystawy poprzedzi msza święta o godzinie 8. Ponad 16 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Mazowsza otrzymało miasto Ostrołęka. Samorząd chce przeznaczyć te pieniądze na rewitalizację 4 zabytkowych kamienic znajdujących się na placu generała Józefa Bema, które tworzą historyczny kompleks ratusza miejskiego. Budynki są wpisane do rejestru zabytków i tworzą unikalny układ urbanistyczny Starego Miasta, podkreśla prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
4: Kompleksowy remont 4 budynków, które składają się na ten kompleks Urzędu Miasta. Bardzo ważna wizytówka naszego miasta. Ostatni generalny remont ratusz przeszedł w 69 roku, a z drugiej strony chcemy, aby ta dostępność do urzędu była bardziej otwarta na mieszkańców, na osoby niepełnosprawne. Do tej pory na przykład nie było windy, a ta rewitalizacja przewiduje również właśnie wsparcie tych osób niepełnosprawnych, żeby dostęp do urzędników był zdecydowanie łatwiejszy, więc ten remont naprawdę będzie miał charakter generalny i kapitalny.
1: Członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska zachęca samorządowców z regionu po zgłaszanie się do konkursów o środki unijne oraz pieniądze z budżetu województwa.
5: Wszyscy wiemy, że te budynki po prostu potrzebowały rewitalizacji i to są 4 budynki, które zostaną zrewitalizowane właśnie z funduszy unijnych. Warto składać wnioski. Ja wszystkich zachęcam, bo często się też zdarza, że z listy rezerwowej wnioski również trafiają do dofinansowania. Tylko potrzeba trochę cierpliwości. A tutaj, jeśli chodzi o subregion ostrołęcki, jest bardzo aktywne i cieszymy się, że akurat tutaj też trafiają te pieniądze.
1: W ramach rewitalizacji zostanie również zmodernizowana przestrzeń publiczna. Pojawią się nasadzenia zieleni i system retencji wody opadowej. Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 23 miliony złotych.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Dla stawisk to duża szansa na rozwój. Przy drodze S61 na obrzeżach miasta spółka Spec Food Service buduje nowoczesne centrum dystrybucyjne. Inwestycja ma służyć magazynowaniu artykułów przeznaczonych dla dużej i małej gastronomii. Docelowo zatrudnienie znajdzie tam nawet 200 osób. Mówiła podczas wydarzenia z okazji 600-lecia miasta burmistrz stawisk Agnieszka Rutkowska.
6: Zabiegamy o każdego przedsiębiorcę i będziemy zabiegać. Lada moment otworzy się u nas kolejna duża firma, Spec Food, kolejne miejsce pracy, więc w tym upatrujemy właśnie naszego rozwoju.
7: Ile miejsc pracy tam będzie?
6: Docelowo 200 miejsc.
1: W stawiskach funkcjonuje już jedna duża firma, która zatrudnia wielu mieszkańców nie tylko stawisk, ale także regionu.
6: Największym zakładem u nas, z którego jesteśmy bardzo dumni i zawsze będziemy ich wspierać, żeby nie przestali u nas funkcjonować, to jest Koja, która daje dochód, daje życie wielu rodzinom. Też daje dochód gminie, bo nie ukrywajmy, to są ogromne podatki i wpływy do gminy. Ale tego rozwoju szukamy właśnie w przedsiębiorcach. Tak naprawdę oprócz rolników, którzy są podstawową jakby jednostką w naszej gminie, to przedsiębiorcy. Nieodłączny element i bardzo ważny.
1: W nowo powstającym centrum mają znajdować się m.in. hale magazynowe z zapleczem socjalnym i technicznym, warsztat samochodowy z myjnią, stacja paliw, stacja ładowania samochodów elektrycznych czy stanowiska postojowe dla aut ciężarowych. Inwestycja powinna być gotowa w najbliższym czasie. A to fakty tygodnia, do których wracamy już po przerwie muzycznej, a zaśpiewa nam teraz zespół Milky Chance – Stolen Dance.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: To największa taka inwestycja w historii PKS Nova. Regionalny przewoźnik zaprezentował 14 nowych autobusów elektrycznych, które będą ładowane na 10 stacjach zlokalizowanych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Prezes PKS Nova Wojciech Sienicki podkreślał, że zakup pojazdów jest potwierdzeniem tego, że spółka chce się rozwijać.
2: Ta prezentacja tych 14 autobusów to dla nas, pracowników spółki PKS Nova, nie jest taki zwykły pokaz nowoczesnego taboru. To jest taki symbol przemian, które zachodzą w naszej spółce i coraz bardziej rozwijającej się takiej kultury pracy zespołowej. Ten projekt, którego efekt dzisiaj widzimy, jest konstruowany od ponad 2 lat. Zespół PKS Nova pracował nad tym. To był projekt pracochłonny i skomplikowany.
1: Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski pochwalił obecny zarząd przewoźnika.
3: Trzeba iść do przodu, nie trzeba zmieniać tabor, trzeba zmieniać zasady zarządzania. Spółka teraz PKS Nova żyje, można powiedzieć, nowym życiem dzięki dynamizmowi właśnie nowego zarządu, budowie nowych relacji, a więc jest na dobrej drodze, aby można było polepszyć do 15 milionów kilometrów obsługę komunikacyjną.
1: Wartość przedsięwzięcia wynosi 47 milionów złotych, z czego 34 miliony stanowi dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Apelujemy do mieszkańców Łomży. Pamiętajcie, że w Pszoku nie możemy przyjmować każdego rodzaju odpadu, mówił na naszej antenie kierownik punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Krzysztof Kotowski, przyznając przy tym, że wciąż wiele osób nie rozumie ograniczeń i na odmowę przyjęcia odpadów reaguje agresją. Jak ocenił Krzysztof Kotowski, nieporozumienia często wynikają z nieznajomości regulaminu oraz przepisów krajowych.
4: Z tym bywa różnie. Może zacznę od swojego podwórka. Wiele osób, którzy do mnie przyjeżdżają, oczywiście stosują się do przepisów, które obowiązują na punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ale są też osoby, które nie bardzo chcą przestrzegać tych przepisów. W myśl powiedzenia, ja płacę, to musi pan przyjąć wszystko. Otóż, szanowni mieszkańcy, to tak nie działa. Każdy z nas płaci, jakby łaski z tego tytułu nie robi, bo to jest po prostu wymagane prawem, czy to naszym miejskim, czy też odgórnym państwowym.
1: Kierownik Pszoku wyjaśnił, że pracownicy punktu mogą jedynie podpowiedzieć, w jaki sposób zutylizować inne odpady, ale wiąże się to z komercyjną opłatą.
4: Apelujemy o to, żebyście państwo naprawdę przeczytali regulamin, co można do nas przywieźć, a czego nie można do nas przywieźć. Staramy się za wszelką cenę wam podpowiedzieć, że czegoś nie możemy czegoś przywieźć, jak to zagospodarować. I trzeba się w tym momencie liczyć, jeżeli nie możemy tego przyjąć, ponieważ nas blokują przepisy, to jeżeli czegoś nie możemy przyjąć, to staramy się, mówię, podpowiedzieć, jak to zutylizować. Z opłatą. No i jak ktoś słyszy, że on już musi zapłacić, no to są często, brzydko mówiąc, inwektywy pod naszym adresem lecą najróżniejsze.
1: Pszok przyjmuje m.in. takie odpady jak papier i tektura, szkła, tworzywa sztuczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, zużyte opony czy resztki farb lub tonerów. Pełną listę można sprawdzić na stronie pszoklomza.pl.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Już 1 września uczniowie wrócą do szkół. Placówki w całej Polsce w czasie wakacji przygotowywały się do ich przyjęcia, prowadząc rekrutację i wykonując większe lub mniejsze remonty. Wiceprezydent miasta Andrzej Stypułkowski mówił na naszej antenie, że w łomżyńskich szkołach trwają już ostatnie prace porządkowe. Zastępca prezydenta odpowiedzialny za edukację mówił, że praktycznie w każdej szkole czy przedszkolu trwały większe lub mniejsze prace remontowe. Między innymi w szkole podstawowej nr 7 kończone są prace związane z wymianą korytarza. W szkole podstawowej nr 10 prace również podlegały na wymianie korytarza oraz remoncie sal, a w bursie nr 1 remontowane są pokoje dla uczniów, którzy od 1 września będą w niej mieszkać. A czy uczniowie są już gotowi na powrót do szkoły?
5: Nie, nie za bardzo.
6: W wakacjach spędzone już trochę było zaglądane do książek, czy 2 miesiące?
5: Nie.
6: Nie wiem, książki chociaż gotowe?
5: Gotowe.
7: Wyprawka kupiona.
6: Wyprawka już jest,
7: tak? Jest. Tak.
6: Często to za szkołą, bo chociaż troszeczkę jest?
7: Nie.
6: Kompletnie.
8: Już my jesteśmy gotowi. Dużo rzeczy było z tamtego roku, także...
9: Aha, czyli trochę też udało się oszczędzić.
8: No tak, trochę tak.
9: Pani mentalnie też przygotowana na to, żeby...
8: Tak, wręcz oczekuję na ten czas.
9: Stęskniony już ze szkoły trochę?
7: No trochę.
6: Wakacje, coś uczyłeś się już, czy kompletnie? Mama kiwa głową tylko.
7: Nie.
1: Uczniowie wrócą do szkolnych ławek w najbliższy wtorek, 1 września. A to fakty tygodnia, do których wracamy już po przerwie muzycznej. Teraz już nie pytamy o powrót do szkoły, ale wraz z grupą Republika pytamy o coś innego. Zapytaj mnie, czy cię kocham.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Gmina Szulborze Wielkie z ogromnym wsparciem na powstanie Centrum Usług Społecznych. Samorząd otrzymał bowiem ponad 2 400 000 zł dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza, co pokryje zdecydowaną większość kosztów inwestycji. O szczegółach wsparcia mówi wójt gminy Szulborze Wielkie Karol Dąbkowski.
2: Część środków będzie na wynagrodzenia nowo zatrudnionych pracowników, ale też będą to usługi opiekuńcze, będzie to społeczna taksi dla mieszkańców, dla osób wykluczonych komunikacyjnie. Będzie to też usługa złotej rączki dla osób starszych, dla osób niepełnosprawnych. Zostaną też w ramach tych środków wyremontowane pomieszczenia Centrum Usług Społecznych, ale też zostanie utworzone mieszkanie wspomagane dla osób, które potrzebują takiego wsparcia. Także bardzo ciekawy projekt, bardzo fajne środki, które będą służyć całej gminie.
1: Członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska cieszyła się z faktu, że kolejny samorząd przekształci ośrodek pomocy społecznej w Centrum Usług Społecznych.
3: To samorządowcy myślą o tym, że usługi społeczne dla mieszkańców są bardzo ważne. To już nie są te miejskie pomoce społeczne, tylko rozszerzamy te usługi.
1: Centrum Usług Społecznych będzie działało w budynku Urzędu Gminy Szulborze Wielkie. Usługi będą świadczone przez 12 osób, w tym specjalistów z zakresu pracy socjalnej, psychologa, terapeutów oraz osoby realizujące usługi środowiskowe. Poznaliśmy beneficjentów dwóch kolejnych konkursów ogłoszonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego. W ramach programów Podlaski Mecenat Kulturalny 2026 oraz Kapliczki Podlaskie 2026 Ocalić od Zapomnienia zostanie zrealizowanych łącznie 13 projektów, które otrzymały ponad 178 tysięcy złotych dotacji. Marszałek Województwa Podlaskiego Łukasz Prokorem podkreślał, iż kultura lokalna jest bardzo ważna dla promocji regionu.
4: To są konkursy na wspieranie tych przydrożnych kapliczek, tych pięknych stołów, które też widzimy na dzisiejszej konferencji prasowej i na nasze orkiestry dęte. Dziękuję Państwu, że poprzez swoją działalność tą kulturę kultywujecie, dbacie o nią, tak aby turyści, którzy do naszego województwa przyjeżdżają, oprócz pięknych domów, pięknych potraw, też mogli zobaczyć te piękne stroje i piękną naszą kulturę. Za to Państwu bardzo dziękuję.
1: Członek zarządu województwa Jacek Piorunek mówił, że za realizację podobnych konkursów odpowiada Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego.
5: W tym właśnie zadanie pod nazwą Podlaski Mecenat Kultury, którym staramy się wspierać kulturę, sztukę, dobra kultury w całym województwie podlaskim, ale właśnie w kontekście Urzędu Marszałkowskiego i Departamentu. I tam już dawno wymyślono dwa konkursy, czyli Kapliczki Podlaskie Ocalić od Zapomnienia. I oczywiście kolejny konkurs to są stroje dla grup artystycznych funkcjonujących w województwie podlaskim i instrumenty dla zespołów artystycznych.
1: Beneficjenci otrzymali dofinansowanie w wysokości od 7 do 20 tysięcy złotych.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Tylko dzięki czujności 27-letniego kierowcy seniorka z Łomży nie straciła swoich oszczędności. Kobieta omal nie została kolejną ofiarą oszustów działających metodą na wnuczka. Na szczęście mężczyzna, który miał przewieźć paczkę od 89-latki do rzekomej wnuczki kobiety, zorientował się, co planują oszuści. Jak mówi Urszula Brulińska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży, kierowca przewozów na aplikację otrzymał zlecenie kursu z Łomży do Warszawy.
6: Mężczyzna spod wskazanego adresu w Łomży miał odebrać leki zleceniodawcy od jego babci. Gdy podjechał na miejsce, wyszła do niego starsza kobieta, która zachowywała się bardzo nerwowo i była w panice. Niedługo po tym ten mężczyzna zaczął poprzez aplikację dostawać ponaglające wiadomości dotyczące przesyłki. Kolejnym takim sygnałem ostrzegawczym był fakt, że 89-latka wręcz wciskała mu prawie 5 razy wyższą opłatę za kurs, który był już opłacone przez zamawiającego.
1: Gdy roztrzęsiona seniorka wyznała 27-latkowi, że zrobi wszystko, by ratować swoją wnuczkę, mężczyzna zrozumiał, iż mógł być wykorzystany do udziału w oszustwie, po czym zadzwonił na numer 112.
6: Po przyjeździe funkcjonariuszy na miejsce seniorka opowiedziała im o telefonie od wnuczki, która jest teraz w tarapatach, bo spowodowała wypadek i ciężko raniła inną kobietę. 89-latka miała spakować jej kilka ubrań, lekarstwa i pieniądze na polubowne załatwienie formalności. W przygotowanej przy przez seniorkę paczce. Wśród zadeklarowanych w zleceniu leków policjanci znaleźli $4000 amerykańskich. Skontaktowali się też z prawdziwą wnuczką kobiety, która niezwłocznie przyjechała do babci, aby ją uspokoić i zapewnić, że nic jej nie jest.
1: Łomżyńscy policjanci po raz kolejny apelują o ostrożność oraz rozwagę w kontaktach z nieznajomymi osobami, które dzwoniąc usiłują wyłudzić pieniądze.
0: To były fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.

0: weekend w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
5: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
1: Po reklamie.
6: Poranna kawa? Tylko z Radiem Nadzieja.

taki jak ty i Dawid Kwiatkowski na antenie Radia Nadzieja. A dzisiaj mamy sobotę, to 29 dzień sierpnia 2026 roku. To 241 dzień tego roku, a do końca 2026 pozostało 124 dni. Imieniny obchodzi dzisiaj Sabina i Jan. Dzisiaj obchodzimy również Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych oraz Dzień Straży Gminnej. W Kościele Katolickim natomiast wspominamy męczeństwo świętego Jana Chrzciciela. Słońce wstało dzisiaj o godzinie 5.

taki sposób – przez ograniczanie życzeń lub zwiększenie środków. Jeżeli jesteś mądry, będziesz robił i jedno, i drugie. A to jest Weekend z Radiem Nadzieja na naszym radiowym zegarze. 12 minut po godzinie 9. Już za chwilę na naszej antenie Beata zaśpiewa utwór Siedzę i myślę. A tuż po tej piosence zapraszam Państwa na audycję Salon Dziennikarski.

0: Jak co tydzień salon dziennikarski Jacek Karnowski. Kłaniam się Państwu nisko. Audycję przygotowujemy wspólnie z Radiem Warszawa 106.2 na Mazowszu. Naprawdę polecam dobre radio oraz z portalem w polityce.pl. W tym tygodniu w naszej audycji Agnieszka Romaszewska, twórczyni telewizji Bielsat, publicystka, komentatorka, także posiadaczka psa teraz, bo to jest głośna historia z psem. Kto zainteresowany, odsyłam na Facebooka Agnieszki Romaszewskiej. Krzysztof Cilke, analityk, komentator, znawca spraw międzynarodowych. Dzień dobry. Marek Formela, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej. To jest nowe wydanie, proszę Państwa. Podziwiam Marka w tych trudnych czasach, kiedy nie ma grosza na działalność publiczną, kiedy zwłaszcza polskie sprawy na Pomorzu są pomijane. Marek ciągnie ten wózek. Marku, bardzo za to Ci dziękuję.
1: Gdański sierpień, polskie lato.
0: Tak jest. Tam ktoś musi pamiętać. Wspierajmy. Ktoś musi wspamiętać o obrońcach poczty, obrońcach Westerplatte.
1: O porozumieniach sierpniowych.
0: O porozumieniach, o prawdzie o sierpniu.
1: Te uroczystości, które są organizowane oficjalnie, one pokazują na swoistą selekcję i dobór uczestników tych...
0: A jeszcze Piotr Senka z nami, oczywiście Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Byłeś w Niemczech, byłeś w Saksonii, tam wybory 6 września. Czy AfD, króciutko, czy AfD zdobędzie władzę w pierwszym landzie, twoim zdaniem?
2: Tak, zdobędzie. Obecnie mają od 42 do 43.
0: A ty się z tego cieszysz? Cieszysz się, Piotrze, czy ciebie to martwi?
2: No, byłem wczoraj na wiecu lidera tej partii.

0: Akcji zresztą pokażę. O, to jest pan Ulwisz Zygmunt i próbowałem rozgryźć fenomen tego człowieka. Więc jest to na pewno typowy przykład partii protestu, to znaczy przeciwko establishmentowi, który ciągle z sobą się wymieniał władzy. To jest coś podobnego, jak u nas konfederacje obie mówią precz z popisem. Ale jest to też ogromny protest przeciwko imigracji,
1: tak braku jest, bezpieczeństwa to badania potwierdzają.
0: Na ulicach.
1: Badania potwierdzają.
0: Natomiast sam Ulwisz Zygmunt wygrywa dzięki temu, że jest bardzo spokojnym i wyważonym, a strona liberalno-lewicowa przesadza w tych atakach. No i rzecz, miałem mieszane uczucia, bo jeżeli na przykład wczoraj byłem w Weissleben, mieście Lutra, gdzie na głównym kościele wisi duży napis serce zamiast szczucia na innych, to zastanawiam się, czy rozumiem rację Kościoła ewangelickiego, dlaczego się włącza w tą kampanię, ale z doświadczenia wiem, że takie włączanie się zawsze źle się kończy.
1: Ja tylko, Piotrze, powiem, że jakoś nie ma serca wobec ofiar masowej imigracji, bo są ofiary zgwałcone, pobite, oplute czasami, nawet to nie jest zaraportowane, albo wypędzone z dzielnic, gdzie odbywa się czystka etniczna, bo biali się boją mieszkać. Ale proszę Państwa, my przechodzimy
0: tak,
1: do...
0: Ale jeszcze muszę jednak zaznaczyć jedną rzecz. Że na tym wiecu lidera AfD 90% to są normalsi, ale jednak widziałem na przykład dużo młodych ludzi w takich koszulkach Lonsdale. Każdy, kto zna tą ekstremistyczną scenę, taką naziolską, mówiąc brutalnie, wie, że ten napis Lonsdale to jest nazwa firmy, ale oni wybierają dlatego, że po środku są litery NSDA bez P, czyli nazwa partii nazistowskiej. Można było w tym tłumie zobaczyć takich dziarskich chłopczyków.
1: Słuchajcie, Piotrze, przepraszam.
0: Ale to jest zdecydowana mniejszość. Ci, którzy kreują obraz tych wieców jako remake wieców nazistowskich, też się mylą i dlatego to jest tak skomplikowana historia.
1: Słuchajcie, skomplikowaną historią jest także sprawa Zonda Krypto, firmy, która padła, Przemysław Kral, teraz jego mecenasem jest Roman Giertych, no i mamy działania prokuratorskie Radosław Piesiewicz, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zobaczmy te sceny. On zatrzymany i informacja świeżutka, zatrzymany na 3 miesiące. Bardzo proszę o to nagranie.
2: Panie prezesie, czuje się pan winny? Zonda Krypto to był dobry sponsor dla PKOL-u?
3: Ja powiem tak, polityka. Pan. Zobaczymy,
4: czuje się pan ofiarą?
3: Bardzo dużą ofiarą.
1: To nie jest sprawa, która dotyczy PKOL-u, proszę Państwa. To jest prawdopodobnie operacja, która ma obecnej władzy zapewnić reelekcję. I jeszcze Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, krótki fragment.
5: Na polecenie prokuratorów z Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, Śląskiego Wydziału Zamiejscowego, tak zwanych PZ-ów śląskich, służby dokonały zatrzymania Radosława P. i będą podejmowane z tą osobą dalsze czynności procesowe. Oczywiście dzisiaj nie możemy przesądzić jeszcze, jakie będą wnioski prokuratury. Jak Państwo wiecie, te czynności związane są...
1: I słyszymy, proszę Państwa, także od dziennikarzy powiązanych z władzą, a może nie tylko z władzą, że 10 osób nawet ma być aresztowanych. Też wskazuje się polityków. Co wy na to, Agnieszko? Jak ty patrzysz na tę sprawę? Wielowarstwową, wielopoziomową, ale ewidentnie używaną politycznie.
4: Znaczy, mnie się wydaje, że w tej chwili to, co widzimy, to jest głównie poziom polityczny, co nawet jest trochę dziwne, powiem szczerze, bo jest to wielka afera kryminalna, gdzie zginęły pieniądze po prostu i co więcej, zginął człowiek również. Nie wiadomo, gdzie się podział. Prawda?
1: A być rozpuszczony w kwasie, ten Sylwester Suszek.
4: Tak, być może tak, a może to on tak naprawdę. No nic nie wiadomo, tak do końca trzeba powiedzieć. Natomiast to, co mnie naprawdę zadziwia, szczerze, znaczy może nie zadziwia, bo już w tej chwili w polskiej polityce już widziałam różne rzeczy, to jest to, ale jest to szokujące. To znaczy, że w sprawę, znaczy problem polega na tym, że jest sobie afera kryminalna, duża afera kryminalna i jednocześnie są jakieś bardzo wątłe, bo nie można powiedzieć, że widać jasne powiązania jakichś polityków wyraźnie, które korzystali, tam inspirowali, pomagali i tak dalej, tylko jakieś niejasne powiązania, czyjeś tam kontakty z opozycji, jakieś dwie osoby w zasadzie wychodzi.
1: Fundacja Zbigniewa Ziobry dostała
4: tak jest,
1: pieniądze.
4: Tak, no teraz i ten...
1: I... Był Michał Moskal, był na Ibizie, prawda, rozmawiał.
4: Tak, nieszczęsny Michał Moskal plus, no jeszcze jeden rzecz, znaczy reklamy Republiki, przy czym...
1: I finansowanie tego SIPAK-u w kampanii, ale to też przesadzają, bo to nie był jakiś
4: wielki event. Przy czym też jest, podejrzewam, że tutaj akurat pan Tomasz Sakiewicz mówi prawdę, mówiąc, że to były jednak cennikowe, to co się tam wycenia, a w rzeczywistości były to reklamy znacznie tańsze. No wszystko jedno, tak czy inaczej, jest kilka takich punktów i teraz robi się z tej afery jakąś gigantyczną aferę opozycji. To jest absurdalne, naprawdę absurdalne. Nie wiadomo dlaczego, jakie to, znaczy to się robi, to widać, że to jest robione dzień po dniu, opowiadane są, no bo tak jak słusznie powiedziałeś, tam jest kilka takich elementów, ale które też nie, przepraszam, ale niezależnie od tego, że Zonda Krypto mogła popełnić przestępstwa, ta firma, czy też jeszcze zanim ta giełda kryptowalutowa, ale to nie zmienia faktu, że jeszcze trzeba, i nie jest dobrze się z nią kontaktować, o tak może powiem, no, ale to nie zmienia faktu, że żeby, nawet jeżeli ktoś z nią kontaktował, to może to być niekorzystne dla niego, ale to jeszcze nie jest przestępstwo, naprawdę, albo na przykład jak ktoś...
1: Tak, ale jest domniemanie, że pan Przemysław wykupić. Kral ma nagrania i
4: znaczy
1: zarzut...
4: domniemania, ale co to znaczą domniemania?
1: No jest, że tak powiem, jest, moim zdaniem jest to prawdopodobne, że nagrywał wszystkich i wobec Radosława Pisiewicza zarzut, jeden z zarzutów to jest powoływanie się na wpływy, no to jest przestępstwo.
4: Ale, tak, no to rozumiem, ale też jest tak, że nie widać, żeby on cokolwiek załatwił, tylko być może on coś powiedział, ale też ma być wpływy, które co prawda nie były realne i on niczego nie załatwił, ale być może...
1: Ale poręczne narzędzie, może to mielić bez końca, może
4: może, ale ja zwracam uwagę, że jeżeli Zonda Krypto, i to jest ostatnie, co chciałam teraz powiedzieć, chciałaby załatwić, bo niewątpliwie w tej, ta firma mająca problemy z prawem, mająca ileś interesów, interesuje ją lobbying, prawda? Gdzie się, przepraszam, lobbuje? U opozycji, tak? W opozycji się lobbuje, żeby załatwić coś, bo ja uważam, że to raczej u władzy.
1: Największy,
4: jest to bardzo
1: to
4: dziwny pomysł.
1: Mówiąc, trzymają najwięksi gracze na rynku lobbingów to mają stajnie w każdej partii, tak uczciwie mówiąc. W każdej partii,
4: no tak,
1: bo
4: mają
1: nigdy
4: tam...
1: nie wiesz kto, a poza tym każdy
4: no
1: poseł
4: tak,
1: na komisji
4: może,
1: coś może, nie?
4: Ale czy na komisji to często teraz nic nie może, to przepraszam, ale jest jak Żydza okupacji w tej chwili poseł na komisji. Ale to, ale generalnie rzecz biorąc, bo to przynajmniej nie mogą gęby otworzyć. Natomiast ja bym zdecydowanie podkreślała, że jeżeli Zonda Krypto utrzymywała kontakty z politykami opozycji, to jest to dla nich problem, dla tychże polityków opozycji. Ale to nie jest przestępstwo, to raz. I po drugie, ja absolutnie uważam za niemożliwe, żeby tak praktyczna firma nie utrzymywała w takiej sytuacji kontaktu z rządem, bo to jednak rząd i jego funkcjonariusze załatwiają
1: jakieś
4: sprawy.
1: Chyba, że cała operacja jest mega operacją, meta operacją, w której od początku Zonda Krypto była skierowana na to, żeby, że tak powiem, zabrudzić właśnie opozycję.
4: Akurat po prawą stronę, to jeżeli to rzecz, ale to tylko w takiej sytuacji jest możliwe, to zwróćcie uwagę państwo,
1: to
4: znaczy, naprawdę, to
1: głębiej,
4: jest absurdalne inaczej.
1: Że to jest prowadzone głębiej, było prowadzone głębiej niż się wydaje, ale przepraszam, Krzysztof Cilka.
6: Nie tylko opozycja, ale też prezydenta próbują władze w to ubrać, no mieliście co włączyć.
7: Tusk osobiście
6: i marszałek Czerzasty próbują w to ubrać prezydenta, niby łącząc, że weto wobec tej ustawy o kryptowalutach to jest właśnie działanie na rzecz Zonda Krypto. No to jest jakaś kompletna bzdura, bo ustawy w polskim Sejmie mogą dotyczyć tylko konkurencji Zonda Krypto, bo Zonda Krypto to jest firmą, albo raczej była, estońską. I w czwartek, ten ostatni czwartek, dopiero zostało ogłoszone bankructwo przez estoński sąd w Tallinie. Więc to jest zupełnie inna historia. I skąd ta firma w ogóle powstała? Rzeczywiście wydaje mi się, że no w ostatnim czasie to jest tylko działalność jak gdyby operacyjna, a może od początku to było oszustwo. W każdym razie założył ją jako Bitbay, polską jeszcze firmę, Sylwester Suszek, który rzeczywiście w 2022 roku zaginął w Czeladzi. No i jest podejrzany, że jest to zamordowany, bo też kolega, z którym się spotkać, też wyjechał z Polski. I New York Times opisał te wszystkie zaginięcia. Opisał jeszcze zaginięcie Przemysława Krala, który się tego samego w niedzielę opisał New York Times i niemalże w tym samym czasie się Kral odnalazł, ale nie fizycznie, tylko jako podopieczny Giertycha Dubois i prokuratury, bo sam Kral nie wiadomo, gdzie jest. No media głównego nurtu mówią, że w Izraelu, że ma obywatelstwo izraelskie, że ma dom w Cezarei. Co to znaczy? To znaczy, że on się w Polsce nie pojawi, nie musi pojawić i nie musi się obawiać pojawienia się w Polsce. Więc wszystkie jego zeznania są całkowicie niewiarygodne, więc tylko pozostają te ewentualne właśnie ślady twarde, czyli nagrania, czy tam inne analizy.
4: Zresztą dlaczego miałby mówić prawdę? Przecież w interesie jest...
6: Nie ma żadnych...
1: No teraz... On ma jakieś interesy, bo na przykład jak no, może się schować w tym Izraelu, wydobycie kogoś z Izraela to jest problem, no ale on na przykład nie może podróżować, bo jak wydadzą za nim list gończy, no to Ena to nie może jechać tam na Ibizę.
6: Dlatego poszedł na współpracę. Przy czym jeszcze też jest bardzo ciekawe, że do zarządów tej koalicji sprawa Zonda Krypto, bo to najpierw było Bitbay, później Zonda, później Zonda Krypto, została umorzona w 24 roku. No i tam prorządowy mówią, a za Ziobry, nie tylko za Bodnara, ale za Ziobry też została umorzona w 22 roku. No i rzeczywiście ten sam prokurator, zresztą z protuskowego stowarzyszenia, umorzył w 22 roku. Więc to się oczywiście zgadza, ale no, to jest po prostu...
1: No dobrze, Krzysztofie, ale to jest jednak... Marku, to jest skuteczne jednak.
6: Aha, więcej jeszcze. Sprawy były... przede wszystkim prokuratorzy przez 4 lata nie potrafili połączyć sprawy zaginięcia Suszka i sprawy przekrętów, czyli no założyciela Bitbay.
4: No to bardzo istotne.
6: I 4 lata to się okazało, że w jednym budynku, w dwóch różnych wydziałach się sprawa toczyła i oni nie mogli połączyć, że założyciel firmy i przekręty tej firmy, to może być jedna sprawa. I dopiero w sierpniu tego roku została sprawa połączona, więc ewidentnie tutaj od początku za Tuska trwała zmowa milczenia wokół tej sprawy.
1: Ale poszczególne, ja myślę, że to nie złamią na przykład Prawa i Sprawiedliwości, nie złamią tą sprawą, ale no mogą wielu ludziom zrobić krzywdę. Przepraszam, Radosław Piesiewicz, no siedzi w areszcie. No to jest i to też jest jakby ważny element, bo przecież rząd polował na szefa PKO-lu od lat już właściwie.
8: 13 grudnia.
1: W istocie on poszedł do tej Zonda Krypto dlatego, że spółki Skarbu Państwa, naturalny sponsor olimpijczyków, no chciały zagłodzić PKO, więc on wszędzie u diabła szukał pieniędzy. Marek Formela.
8: No, sankcja w nocy, trzeba powiedzieć, sprawne państwo, doprowadzono pana P, podejrzanego pana P, jak to ładnie mówi pani rzeczniczka prokuratury.
1: Ja to też tego nie znoszę, tego P, no to jest jakby no, człowiek tak, ma imię, tak, nazwisko,
8: tak,
1: nie?
8: Tak, ma znaną
1: P to kryminalnego
8: tak,
1: z niego
8: robi. I go doprowadzono później wieczorem, sąd obradował podobno od północy do 5-6 nad ranem.
1: Mamy sprawne państwo, Marek.
8: No właśnie chciałem, tak, no zauważyliśmy to w wcześniejszej rozmowie, że państwo jest niezwykle sprawne, ale jest pytanie, czy takie postępowanie spełnia warunki, przesłanki postępowania humanitarnego, że człowiek jest przez kilkadziesiąt godzin w nieustannej opresji prawnej i musi przez kilkadziesiąt godzin utrzymywać no, jakąś przytomność umysłu, żeby w tej sprawie sobie poradzić. Wydaje mi się, że tutaj Fundacja Helsińska, Fundacja Praw Człowieka miałaby coś do zrobienia w taki sposób, tylko państwa totalitarne traktują swoich obywateli. Mam też wątpliwości co do tych zarzutów. Nie wydaje mi się, żeby próba uzyskania czy też wpływania... Nie pan Piesiewicz podejmował decyzję o wypłacie tych środków, więc to, że zabiegał o zwrot swoich środków, no bierze się z takiej osobistej ekonomiki, że chciał, że wiedział może więcej. Sprawa też wpływania na
1: Marku,
8: powołania się na wpływu, mówiąc, ale pozwól mi,
1: tak? Ty i ja wiedzieliśmy, że my też wiedzieliśmy, że zonda krypto pachnie brzydko. To uczciwie wiedzieliśmy.
8: Ale też wiedzieliśmy, że była bardzo ekspansywna, w różnych miejscach zdobywała przyczółki, a PKO znalazł się w sytuacji dramatycznej na skutek zorganizowanej przez rząd Donalda Tuska akcji represyjnej wobec instytucji, którą nie władał. I w tej sytuacji, w warunkach pewnego przymusu, pan prezes Piesiewicz podejmował różne kroki. Natomiast sprawa tego powoływania się na wpływy.
4: Łokiku
8: na dodatek.
1: I rzekomo u premiera Morawieckiego.
8: Przy pojawieniu się premiera Morawieckiego jako osoby, która miała być tą, na której możliwości miały panu Piesiewiczowi pomóc uzyskać pewnego rodzaju...
4: Teraz było.
8: No to było teraz, tak, więc to już tym bardziej absurdalne, że pan premier Morawiecki w imieniu pana
1: Krala... Czy ludzie bliscy premierowi Morawieckiemu akurat przed zoną rzeczywiście przestrzegali,
8: więc my oglądamy, reasumując, oglądamy przedstawienie, ale jego istota jest polityczna.
1: Ale ja też trzeba powiedzieć, że pan prezes Jarosław Kaczyński, nie wiem, to było kilka miesięcy temu, przecież położył ustawę o zakazie kryptowalut. Wtedy się śmiano. Zresztą, a dzisiaj widać, że tutaj widział,
8: to jest afera, o tym Krzysztof mówił, rządu Donalda Tuska, który zlekceważył sygnały z Estonii, który hodował tą aferę tak, żeby w sytuacji, w której ponosi rozmaite klęski gospodarcze i społeczne, nie radzi sobie z rządzeniem państwem polskim. Zadłuża każdego z Polaków dziennie o 30 zł. To są miliardy, które sumują się w rachunku państwa polskiego. Znalazł sposób na odwrócenie uwagi, na manipulowanie emocjami opinią publiczną, na wekslowanie uwagi Polaków od zdefraudowanej służby zdrowia, od kataklizmu finansów publicznych.
1: Semki przechodzimy. Słuchajcie, to jest taki sposób, w którym, nie wiem, czy Piotrze się zgodzi, że bardzo trudno jest zbudować linię obronną, polityczną linię obronną, bo oni mają materiały, być może mają nagrania, być może w ogóle inwigilowali głównych aktorów sprawy przez miesiące.
8: No jest trochę tak, jak było przy Amber Gold, że premier miał informacje od Bondaryka, był jedną z kilku osób, które otrzymały informacje i potem opowiadał jego syn, że to jest lipa. I tutaj rząd estoński informuje o problemach z wypłacalnością zonda krypto i co robi rząd polski? Nic nie robi.
1: Piotr Semka.
0: To jest element stałej taktyki, która mamy już od 3 lat prawie. To znaczy, że śledztwa mają charakter tylko propagandowy. Nie dochodzi do procesów, nie dochodzi do żadnego udowadniania. Głównym elementem są aresztowania, przecieki z materiałów śledztwa i usłużna rola części mediów. I to mamy obecnie, znaczy mamy publicystów liberalnej strony, którzy ogłaszają, z naszych informacji wynika, że w PiSie panuje panika, albo przyjmują taką rolę, że nie ustalają, jaki jest, ale taką miną mówią, ta sprawa, jak się rysuje, to będzie dużym problemem wizerunkowym dla PiSu. Znaczy, nie wchodzą w rozważania, czy doszło do jakiegoś przestępczego kontaktu między panem Kralem a którymś z polityków opozycji, ale mówią, z tej sprawy tak, jak ją widać w mediach, a potem robi się sondaż pod tytułem, czy w twojej opinii ta sprawa rzuci się cieniem na wizerunek PiSu? Ludzie, którzy przyjmują te medialne sygnały, mówią, że tak, i wtedy duży tytuł na pierwszej stronie jednego z dzienników pod tytułem Polacy uważają, że to PiS jest winien za aferę zonda krypto. Więc tego typu działania mają teraz jak gdyby tą swoją górkę. W tej sprawie akurat Niestety ktoś, kto projektował tę sprawę, chciał chwycić dwie sroki za ogon. Znaczy chciał skierować doświadczonego rozgrywającego tego typu operacji Romana Giertycha, żeby pilnował, ale to powoduje, że pojawiają się już i nawet politycy koalicji mówią, że to jest jednak niezręczne, że ktoś, kto jest w klubie Platformy, chyba nawet wiceszefem klubu Platformy jest pan Roman Giertych, jeżeli dobrze pamiętam, jest jednocześnie obrońcą kogoś, kogo się przedstawia jako demona zła rozgrywającego polską politykę.
1: Ale Piotrze, to jest też mecenas Giertych, poseł Giertych jest też człowiekiem, który jakby mówi się, że może zastąpić Waldemara Żurka, czyli wisi nad tym Żurkiem i teraz, czy on jako obrońca, reprezentant prawny pana Krala będzie jakby wydawał polecenia nieformalne prokuraturze.
0: No tak, ale tu się przypominają słowa Hemberta, który mówi, że w tym czasie morderców klimat, no to wszystko śmierć na odległość próbą ulepienia takiego klimatu, który ma być grany przez najbliższy rok do wyborów.
1: To się zgadzamy. Słuchajcie, ale właśnie wybory, Piotrze, przepraszam.
0: Bardzo nie areszt wydobywczy. To jest zawsze typowanie do aresztu kogoś, kto w opinii tych speców najbardziej może dać się złamać. I to jest ta właśnie zawsze ten wabik świadka koronnego.
1: Słuchajcie,
0: i to się powtarza jak pogoda na Kamczatce. No.
1: Jeśli mówimy o wyborach, to wszystko prawda oczywiście. Jeśli mówimy o wyborach, to mamy sondaż. Spójrzmy, to jest badanie pracowni Social Changes. No i mamy Platformę na czele 29, ale potem mocny PiS 24%, Konfederacja Grzegorza Brauna i mamy dalej Lewicę i Rozwój. Razem przekracza próg. Rozwój na granicy progu 4%. Słuchajcie, mi się wydaje, że PiS taki kryzys ma za sobą, że jednak nie zjechał do tych kilkunastu procent. No i ma szansę przynajmniej być tą główną formacją przyszłej koalicji prawicowej, co mi się wydaje bardzo ważne. Krzysztofie.
6: No ja bym zwrócił uwagę tutaj na coś, co nazwałem efektem Morawieckiego. Mianowicie zaskakująca rzecz się zdarzyła, mianowicie i w tym sondażu Social Changes, a zwłaszcza w wcześniejszym United Surveys dla Wirtualnej Polski, można zaobserwować coś, że poparcie dla PiS-u i Rozwój Plus jest większe niż PiS miał przed rozłamem wynik. To znaczy w przypadku...
1: Coś jak Konfederacja i Grzegorz Braun, tak? Że się rozłamali, znaczy, i zwiększyli poparcie.
6: Tak, znaczy przed rozłamem miał w Social Changes 28 punktów ma Morawiecki plus PiS, a w United Surveys 29,5. Czyli mniej więcej tyle, co
1: Konfederacja. Ale przy metodzie Donta to jest mniej mandatów.
6: To nie o to chodzi. To pokazuje pewną trend, pewną tendencję. Skąd to się mogło wziąć? No mówię, wydaje mi się, że jest efekt odejścia Morawieckiego. No jednak wielu wyborców odeszło od PiS-u, źle oceniając niektóre decyzje rządu Morawieckiego i teraz, kiedy on odszedł, być może oni tutaj wracają, stąd się nagle pojawiło
1: Argument
6: więcej tych wyborców.
1: Argument premiera Morawieckiego był taki, że część wyborców odeszła, no bo PiS za bardzo skręciło na prawo, zaczęło być tą drugą konfederacją, udawać kogoś, kim nie jest, więc ta debata się toczy.
6: A myślę, że tutaj, no to co też wtedy mówiłeś, że dzisiaj nie ma miejsca na trzecią drogę, zresztą widzimy, no Hołownia 0,9 poparcia, no to jest... Zero raczej jest, wraca duopol, wraca polaryzacja i w tym momencie wydaje mi się też, powiedziałbym, że będzie efekt być może odwrotny niż zamierza Tusk, czyli efekt Zonda, czyli że znów przeciwnikiem nie jest prezydent, tylko ci posłowie koalicji latają pod Nowogrodzką. Oni tam stają i znów to Nowogrodzka i prezes Kaczyński jest najważniejszy w polskiej polityce. Jeśli tak Tusk robi, to bez wątpienia to mu zaszkodzi, bo przy polaryzacji, przy gniewie ludzi na bezrobocie, na drożyznę, na wszystko, że się gorzej żyje, oni się będą od władzy obecnej odwracać, to oznacza polaryzację, a to może oznaczać wzrost dalszy PiS-u.
1: Agnieszka Romaszewska, jak ty oceniasz scenę polityczną
4: Znaczy ja po pierwsze oceniam to, że w każdej w tej chwili, w każdym w tej chwili sondażu jest co innego. To też zwróć uwagę na to. I to zupełnie co innego. To znaczy fundamentalnie co innego w tym sensie, że albo PiS rośnie, albo PiS spada. To zależy, kto zamawia sondaż. Więc trzeba to zwrócić uwagę. Dwa dni temu był sondaż Ibris, który zupełnie inaczej wyszedł. Sondaż CBOS wyszedł jeszcze inaczej. W jednych sondażach partia Morawieckiego nie wchodzi właściwie do parlamentu praktycznie, a w niektórych wchodzi.
1: Zgoda, tylko tu jest jednak konsensus, że jest to partia, która obecnie jest między 4 a 7%. Tu jakby te wszystkie
4: tak, to w tej chwili tak mniej więcej wynika, ale też PiS masz, zauważ, że od CBOS-u, który zazwyczaj zaniża PiS,
1: zaniża tam 16,
4: on ma jeszcze inną trochę metodykę.
1: Tak, bo tam on odrzuca tych, którzy normalnie pracownie sumują do 100, czyli jak ktoś niezdecydowani, to dzielą proporcjonalnie, a CBOS to zostawia na boku.
4: Osobno, że niezdecydowani nie wiadomo, tak. No więc, także ja bym powiedziała jedno, że w tej chwili bardzo nie wiadomo, co będzie i jest duża szansa, ja tak uważam, że patrząc na to, co tu jest, jest duża szansa, że Tusk nie stworzy rządu. To jest, to się tak wygląda, bo nie bardzo wiadomo, z kim ma stworzyć ten rząd, ale walczy intensywnie. Ja bym, broń Boże, jednak nie robiła porównań z Hołownią, to jeszcze trzeba jednak wziąć pod uwagę pewne, że tak się wyrażę, wady osobowości, niezależnie od tego, że on może i sympatyczny człowiek jest, ale generalnie ma, nie nadaje się za bardzo na polityka, moim zdaniem. To jak wyszedł z tym po prostu, to po prostu aż
1: to może aż się szkoda patrzeć. Zejdą w jakiejś nowej 0, zjednoczonej 9. prawicy pan prezes Kaczyński i pan premier Morawiecki.
4: Bardzo być może, tego nie wiem. Na razie wygląda, że chyba nie mają zamiaru. Ja myślę, że pan premier Morawiecki ma głębokie i przykre doświadczenia tego, jak układane były listy i ma już w oczami wyobraźni sobie wyobraża, jak będą układane teraz. Więc
1: wiele się może zmienić w ostatnich godzinach i minutach, można powiedzieć.
4: No właśnie, sama takie rzeczy już widywałam.
1: Ale to jest polityka dla twardych ludzi. Marek Formela, Marku.
8: No, Tusk jest w sytuacji rzeczywiście trudnej, stąd informacje, przecieki, opinie, że podpisał, czy też porozumiał się z Czarzastym, czyli to jest próba tworzenia pewnego pomostu, którym chciałby przejść suchą nogą do kolejnej kadencji. To jest o tyle istotna i moim zdaniem też błędna taktyka, dlatego że ona powinna stronę konserwatywną mobilizować do szukania porozumienia, a nie do tworzenia kolejnych podziałów. Podziały nie przyniosą. Metoda Donta, w polityce mówimy o efektywności i skuteczności. Metoda Donta tego typu ambicje rozlicza bezlitośnie.
4: Ale jak słusznie zauważył ostatnio premier Morawiecki, ona obowiązywała przy ostatnich wyborach i PiS je wygrał. A i co z tego?
8: No PiS je wygrał, ale nie miał zdolności koalicyjnej. To wszyscy doskonale pamiętamy.
1: No dobrze, ale wreszcie skończył się ten koszmarny dwugłos w PiSie, który powodował, że to była jazda po równi pochyłej. Znaczy to dla nikogo nie było oferta. Bo jest jedna propozycja, jest kontrgłos i jak to.
8: Partia rządząca jest w opałach, ma władzę, ale jej koalicjanci już nie mają żadnych perspektyw. No to jest rzeczywiście...
4: Zjadła ich.
8: Zjadła w sposób bardziej lub mniej agresywny, ale jednak zlikwidowała, czasami z powodu słabości lidera, o którym mówiłeś, czyli Hołowni, jego słabości charakterologicznej, bo kto wie, czy gdyby był trochę twardszy, to nie byłby dzisiaj premierem i nie byłoby koalicji, o czym się mówiło rok temu. Było blisko, ale były napięcia, one nie zostały skonsumowane pozytywnie. Obraz, który się wyłania z tych kolejnych sondaży, pokazuje, że słuchajcie, no mamy 10 milionów 609 tysięcy wyborców Karola Nawrockiego. To jest potencjał, który strona konserwatywna ma obowiązek zagospodarować, Marku, i wznieść się ponad praktyczne podziały.
1: W tej kampanii, która się rozpoczyna już właściwie, nie ma ssania na coś po środku. To nie jest rok 2023, Jacku, że to jest dalej, na prawo wszystko.
8: Toczyć się będzie w Polsce jeszcze przez lata spór między Polską Liberalną a Polską Solidarną. W ten spór wpisana jest też perspektywa europejska, jakiego miejsca w Europie chcemy.
4: I tu się właśnie nie zgadzam.
8: Jak daleko...
1: Wiecie, mamy jeszcze jeden temat, piosenka jeszcze sięgają. W sprawie sondaży. Piotrze.
0: A to teraz dajcie mi trochę powiedzieć. Przede wszystkim pierwsza obserwacja jest taka, że rzeczywiście PiS przezwyciężył ten stan wewnętrznego konfliktu dwu władzy i to jest dla niego stabilizujące. Po drugie, widać, że w sondażach grupa Morawieckiego nie przekracza 6,7. Nie widziałem większego sondażu, a są sondaże, w których jest pod kreską. Więc efektu wow nie ma. Natomiast może teraz ciężka praca coś da, że ostatecznie o powodzeniu lub niepowodzeniu tego projektu będziemy mogli powiedzieć gdzieś w okolicach 1 grudnia. Bo wtedy minie 3 miesiące, jeżeli przez te 3 lata nie zajdą, to będą na progu 5%. Trzecia sprawa. Mamy do czynienia z sytuacją, w której oddala się ta wizja, którą ciągle słyszymy z obozu Konfederacji. No, za chwilę Niemca, ho, ho, ho, i tak dalej. Nie, jest PiS ma odstęp od Konfederacji. Braun wcale nie idzie w górę, tak jak to ciągle pasują jego medialni akolici. Więc tutaj jednak PiS będzie główną rozgrywającym. A masz rację, że związek Tuska z mniejszymi partnerami powoduje, że oni giną jak lód na słońcu. No. Po prostu to się dzieje z Hołownią. Pytanie, co zrobi PSL? PSL się zaklina, że startuje osobno. Rozmawiałem w zeszłym tygodniu z takim politykiem, ale rozmawiałem też z innym, który mówi, że jeżeli by PSL chciał iść osobno, to by już teraz robił sojusze, rozmowy.
1: Oczywiście.
0: Z takimi
1: środowiskami typu pójdzie,
0: samorządowcy, jakieś odpływski
1: sprawi. Czarzasty pójdzie z Tuskiem.
0: A skoro tego nie robi, to znaczy, że wejdzie grzecznie na listę Tuska i wtedy pan Tusk w roli tresera, jak w cyrku z Pejczem, będzie decydował, kto ile co dostanie. W wypadku Hołowni i resztówek typu Unia Centrum, to on będzie decydował, ale poczuje twardą dłoń Donalda na swoim karku.
1: Piotrze,
0: i nie będzie to leciutka łapka.
1: Słuchajcie, jeszcze dwie sprawy. Najpierw kampus przyszłości Rafała Trzaskowskiego. Tam jest mnóstwo naprawdę barwnych wypowiedzi, egzotycznych wypowiedzi, cudacznych wypowiedzi, ale nie mamy czasu, więc taka scenka. Zobaczcie, Rafał Trzaskowski wprowadza Donalda Tuska, wczoraj przemówienie premiera. Ja tak się zastanawiałem, dlaczego ten Rafał Trzaskowski jest taki zadowolony. Może, słuchajcie, on naprawdę trzeci raz będzie startował w wyborach prezydenckich, no.
4: Myślę, że nie. Myślę, że on jest zadowolony, że tamten ma problemy, a on nie.
1: Nie, bo jest zadowolony, że premier do niego przyjechał i tutaj już na przykład mówią, że to jest impreza, że to nie jest impreza za publiczne pieniądze. No tylko samorządy z kapeluszem obiegli i z całego kraju samorządy rzucają pieniądze.
6: No, tutaj sala grillowała Tuska. Grillowała Tuska i cała sala laskała. No tam były takie wypowiedzi.
4: No takie jednak przykre, zwłaszcza z tym ego. Czy to nie jego ego jest...
1: Żeby się wycofał jak prezes Kaczyński w 2015 i wystawił inne osoby, a premier Tusk odpowiedział,
6: że jest najlepszy.
1: Ale też, że wielkiego ego to nie ma. Jak na tle innych, to wielkiego ego nie ma.
4: Nie ma, ale odpowiedział też, że gdyby byli lepsi, to by już go dawno pokonali. No tak, więc tak, to by znaczyło, że uciął im głowę, albo oni by ucięli jemu. Nie wiem, w każdym razie...
1: I sądząc po tym, jakimi kadrami nasycił rząd, to bardzo pilnuje, żeby mu nikt nie wyrazł, bo tam mam wrażenie, że tam jest po prostu pewien próg inteligencji. Nie można go przekraczać. Nie można go przekraczać.
8: Znaczy, to jest pierwszy rząd, w którym premiera wręczał minister w kierowaniu polityką rządu. No. To też
1: który minister Berek?
8: Minister Berek zajmował się takim...
1: Ale on mu się stawiał i dlatego ma iść do Trybunału Konstytucyjnego. Premier Tusk powiedział, że Berek mu się stawiał.
8: Ma inne zadania do wykonania i chodzi o to, żeby nasi sędziowie w tym Trybunale, to warto zauważyć, bo ten językowy być może lapsus, a być może głębokie przekonanie Tuska o zaletach demokracji walczącej znalazło takie bezpośrednią ilustrację, że nasi sędziowie w Trybunale, czyli pan Berek będzie naszym sędzią w Trybunale. ale nie będzie sędzią Trybunału Rzeczpospolitej, tylko będzie sędzią Platformy Obywatelskiej.
4: Chyba nikogo nie zaskakuje.
8: No nie zaskakuje, ale zaskakuje bezpośrednia proletariacka szczerość Tuska.
1: Że prawica nie ma takiej imprezy, no teraz prezydent robi też przyszłość, prawda? Przyszłość.pl to chyba tak się nazywa. W Juracie prezydent robi swoje spotkanie z młodymi ludźmi, ale nie będzie tak otwarte, nie będzie otwarte dla mediów. Piotrze, jak ty patrzysz na ten kampus Rafała Trzaskowskiego? Czy on myślisz, bo mi się wydawało po tej drugiej porażce, że to jest no, polityczny trup, ale nie wiem. No.
4: Znaczy ja jestem przekonana, przepraszam, że jeszcze raz powiem, jestem przekonana, że jest bardzo zadowolony z powodu problemów kolegi Tuska, ponieważ dwa razy tamten mu nieźle go urządził, że tak
1: powiem. Jest tak zadowolony, że odnowił jedną ulicę w Warszawie.
4: Nie, jest też zadowolony, tylko nie mogę zdjąć. Zauważ, że do czasu końca wyborów prezydenckich, no chyba, żeby były referendum, co w to raczej
1: mógł być prezydentem, a nie jest, no.
4: No, ale myślę, że po w tym
1: są porażki, po których się nie da podnieść.
8: No, ale pamiętajcie, na Gdyni taki projekt polityczny Wspólna Polska z dużym hukiem i brzękiem.
1: Piotrze,
8: i zapadła
1: twoja
8: cisza.
1: Ocena.
8: Wspólna Polska.
1: Piotrzemka.
0: Trzaskowski robił jednak imprezę, która wzmacnia jego pozycję. Jak na prezydenta, któremu przed niedawno wyłożono, że może przepaść, odwołany zostanie w referendum, to ta impreza miała swoją siłę. Oczywiście były wypowiedzi idiotyczne, tak jak na przykład pani Nowackiej, która zastanawiała się, czy jest gospodarką. I możemy się z tego pośmiać, ale ja życzę PiS-owi, żeby zrobił taką samą imprezę. Wiem oczywiście, że PiS nie ma na swoje skinienie 5 czy 10 samorządów wojewódzkich, które sypną kasą, ale niech zrobi coś podobnego. Prezydent już coś robi podobnego w Juracie i widać, że wyciągnął wnioski z kampusu. Niech PiS wyciągnie to samo. I niech PiS zrobi taką samą imprezę jak grill Morawieckiego, to wtedy będę mówił, to wtedy dopiero będę zajmował się słabościami kampusu.
1: To prawda, zawsze wymagajmy od siebie, ale tam też jest niezłe zono, bo na przykład minister Nowacka tam ona powiedziała otwarcie, że ona celowo wpuszcza bardzo lewicowe organizacje do szkół i to jest naprawdę mrozi krew w żyłach. I jeszcze ostatnia sprawa, już mamy niewiele czasu, ale zobaczmy, szef CIA, proszę państwa, w Moskwie, specjalny samolot, John Ratcliffe, tak się nazywa chyba. Krzysztofie, ty jesteś analitykiem spraw międzynarodowych, bo zmroziło troszkę. Co to jest? Czy negocjują pokój? Czy pojechał zawieść ostrzeżenie, żeby Rosja nie napadała na kolejny kraj? O co chodzi?
6: Tak, myślę, że to jest ostrzeżenie. To jest tak jak 5 lat temu Barnes pojechał ostrzec przed atakiem na Kijów. To jest też ostrzeżenie. I zastanawiam się, no różnie są, no Trump mówi wprost, że to nie chodzi o atak na kraje NATO, czyli raczej nie na kraje bałtyckie, bo to by Rosji nic nie dało, by było bardzo skomplikowane. To jednak nie da się, nawet dwóch powiatów trudno jest zająć, trzeba dużej ilości wojska zgromadzić. Oni tam mają po jednej brygadzie każdy, bo kraj bałtycki, no jeszcze z Estonii najłatwiej, bo ma granicę z Rosją, ale w przypadku Łotwy i Litwy to trzeba...
1: Dziękuję. Czy to ostrzeżenie będzie...
6: Ale to jeszcze może krótko powiem. Więc wydaje mi się, że on ostrzega, ale przed czymś innym zupełnie. Czyli myślę, że Putin jeszcze chce wygrać wojnę obecną. I żeby wygrać wojnę, nie, co trzeba zrobić, żeby... Trzeba zmienić sytuację kompliczną. Na froncie się tego nie da zrobić. Może trzeba zakończyć wojnę tam, gdzie się zaczęło, czyli wprowadzić wojska na Białorusi na stałe. I myślę, że duże wojska, bo w tej chwili mamy tam 2000 ludzi, a jeśli wprowadzi, no, rzeczywiście kilka brygad, to będzie mógł stale szachować i Kijów, i Warszawę, i Wilno, i...
1: Oby nie wojna. Agnieszko, króciutko, czy
6: to będzie droga do wojny, czy to będzie uczynić następną wojnę pewniejszą, ale w tą wojnę może zakończyć, tylko mówię, z naszą pewną przegraną.
4: Znaczy ja myślę, że, bo też nikt nie wie tak naprawdę, po co Ratcliffe pojechał.
8: No właśnie.
4: Myślę, że tematów mogło być 4, to znaczy pierwszym tematem jest to, co się mówi, czyli że to ostrzeżenie przed ewentualną dalszą eskalacją. Drugim tematem było na pewno, ponieważ Ameryka nałożyła w tej chwili embargo na Iran, więc przestrzeganie tego embarga i stanowcze ostrzeżenie Rosji, żeby jednak go nie łamała, bo jestem przekonana, że to robi, chociaż nie mam dowodów, ale to po prostu z natury wynika. Trzecie, czwarte to jest sprawa samego pokoju na Ukrainie, czyli tego, że Stany Zjednoczone przychylają się w tej chwili do koncepcji jednak neutralizacji Donbasu, czyli tego odstąpienia. No i ostatnia z tych rzeczy to jest, można tutaj powiedzieć, kwestia, no w ogóle zawarcia pokoju jako takiego.
1: Porozumienia szerszego. Tak, słuchajcie, nie mamy czasu już kontynuować. Chcę pozdrowić stacje, które nas transmitują bądź retransmitują. Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelpinie, Fiat w Częstochowie, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Via w Rzeszowie. Bardzo dziękuję. Dziękuję Agnieszce Romaszewskiej. Kłaniamy się nisko, Agnieszko. Krzysztof Cilkę, Krzysztofowi Cilkę, Markowi Formeli i Piotrowi Semki, który chyba nam straciliśmy łącze chwilowo. Ale pozdrawiamy serdecznie w komozie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.

0: Weekend w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
1: Po reklamie.

0: Igo i wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Na antenie Radia Nadzieja, a na naszym radiowym zegarze godzina 10. Pogoda będzie dziś kapryśna. Synoptycy zapowiadają ochłodzenie w całym kraju, a na wschodzie opady deszczu, burze, ulewy i porywisty wiatr. Najcieplej będzie na południu Polski, gdzie temperatura wyniesie maksymalnie 26 stopni. Przemysław Makarewicz z IMGW powiedział, że jutro z kolei burze mogą wystąpić na północy.
1: Nad całą Polskę napłynie nieco chłodniejsze powietrze. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni na krańcach północnych, 22-24 na przeważającym obszarze, a najcieplej będzie na południu i na południowym wschodzie do 26 stopni. Niedziela ciepła z temperaturą maksymalną od 23 stopni na północnym zachodzie, 26 w centrum do 28 na południowym wschodzie. I tam też będzie najwięcej słońca.
0: Przyszły tydzień zapowiada się deszczowo i pochmurnie. A my trochę rozjaśnimy Państwa dzień przebojem I'll Be There For You zespołu Rembrandts.

0: Weekend w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Smak tradycji, zapach historii, serce regionu. 30 sierpnia odkryj wyjątkowe smaki ziemi łomżyńskiej. Zapraszamy na wydarzenie Kulinarne Dziedzictwo Regionu podczas pikniku na zakończenie wakacji w Parku Jana Pawła II w Łomży. Czekają na Ciebie degustacje tradycyjnych potraw, regionalne przysmaki oraz bezpłatna broszura ze sprawdzonymi przepisami naszej regionalnej kuchni. Przyjdź z rodziną, poznaj Kulinarne Dziedzictwo Regionu i przekonaj się, że najlepsze smaki mają swoją historię. 30 sierpnia Park Jana Pawła II w Łomży od godziny 15. Kulinarne Dziedzictwo regionu. Tradycja, którą warto smakować. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża. Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Po reklamie.
0: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Na naszym radiowym zegarze 7 minut po godzinie 10, a zatem wielkimi krokami zbliża się godzina 10.10. O 10.10, tak jak w każdą sobotę, na antenie Radia Nadzieja, audycja Związku Banków Polskich Bankomat. W oczekiwaniu na tę audycję posłuchajmy utworu Gdybym był bogaty.

0: Ekomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Produkcja rośnie, bezrobocie spada, informuje GUS. Rekordowy kwartał w kredytach mieszkaniowych. Co nam najbardziej przeszkadza w zakupach? O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy, ile ma wynosić nowa stawka podatku PIT. Poprawna odpowiedź to 24%, a najszybciej nadesłał ją pan Piotr Forna. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
0: Poniedziałek.
1: Ponad 1500 reklam i przeszło 17,5 tysiąca niebezpiecznych domen związanych z fałszywymi inwestycjami zgłosił w lipcu Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego Komisji Nadzoru Finansowego. Cyberoszuści zamieszczają reklamy fałszywych inwestycji w mediach społecznościowych, w których wykorzystują wizerunki znanych osób lub instytucji. KNF apeluje, aby zachować ostrożność i nie dać się okraść. Produkcja przemysłowa wzrosła w lipcu o 5,1% licząc rok do roku, podał GUS. Wzrost

0: Rogom silnie rosną roboty inwestycyjne, podczas gdy roboty remontowe spadają.
1: Dane o lipcowej produkcji były lepsze od oczekiwań.
2: Wtorek.
1: 957 tysięcy złotych. Tyle wyniosło w ubiegłym roku średnie wynagrodzenie brutto prezesów i wiceprezesów spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Było o 4% wyższe niż rok wcześniej, czyli wzrosło umiarkowanie, mówi Jacek Kowalczyk z Grant Thornton.
3: Ten wzrost jest gdzieś tam zbliżony do inflacji, ale niższy od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, więc menedżerowie najwyższego szczebla spółek giełdowych w Polsce mieli całkiem niezły rok, zarobili prawie 1 000 000 złotych na osobę, więc bardzo dużo, ale ta dynamika pozostaje leciutko poniżej tendencji na całym rynku pracy.
1: Najwyższe wynagrodzenia wypłacono w koncernie paliwowym Orlen. Ponad 90% Polaków, czyli zdecydowana większość, wskazuje sytuacje, które przeszkadzają im podczas zakupów w sklepach stacjonarnych. Najczęściej są to bardzo podstawowe problemy organizacyjne. Numerem jeden są palety i kartony blokujące alejki, które irytują prawie 1/3 konsumentów, najczęściej kobiety, mówi Tomasz Staszczuk, ekspert firmy Cursor.
4: Drugie miejsce zajmują długie kolejki do kas, skazane przez 30% konsumentów. I tutaj bardziej niecierpliwie okazują się mężczyźni. Wysoko na liście znajdują się też inne ceny na półkach niż przy kasie. Ten problem wskazuje 26% konsumentów.
1: 20% narzeka na bałagan na półkach i zbyt małą liczbę kas. Ciąg dalszy nastąpi.

0: przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Wakacje dobiegają końca, a ZUS przyjmuje wnioski w programie Dobry Start. To 300 zł jednorazowego wsparcia do wyprawki szkolnej. Wniosek warto złożyć jeszcze w sierpniu, mówi wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Jaroszek.
2: Jeżeli taki wniosek wpłynie do nas do końca sierpnia, to te środki, to 300 zł na każde dziecko, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci do końca września. Natomiast jeżeli ktoś spóźni się, no to drugim takim niezwykle istotnym terminem jest 30 listopada, no bo do tego dnia można tylko i wyłącznie składać wniosek o przyznanie takiego świadczenia.
0: Wnioski należy składać elektronicznie, a wypłata odbywa się na wskazane konto bankowe. 300 zł przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Bezrobocie stoi w miejscu. W lipcu wyniosło 5,8%, czyli tyle samo, ile w czerwcu, podał GUS. Rok temu bezrobocie wynosiło 5,4%. O czynnikach, które mają wpływ na lipcowy wskaźnik, mówi Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
3: Z jednej strony jest to cały czas niezmiennie reforma urzędów pracy, która w poprzednim roku ułatwiła się rejestrowanie osób bezrobotnych. Drugi efekt to są czynniki sezonowe. Tradycyjnie w miesiącach letnich obserwujemy nieco wyższy popyt na pracę.
0: Trzecim czynnikiem jest zapotrzebowanie na pracę w sektorach przemysłowych. Dane okazały się trochę lepsze od wcześniejszych szacunków resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Karta bankowa to łakomy kąsek dla złodziei. Dlatego warto korzystać z niej w bezpieczny sposób. Podstawowe zasady korzystania z kart przypomina Agnieszka Wachnicka, wiceprezes Związku Banków Polskich.
4: Nie zapisujemy PIN-u do karty na karcie, albo nie trzymamy go w portfelu z oznaczeniem PIN do karty, bo to jest zaproszenie dla oszustów i złodziei, żeby go wykorzystali. Spróbujmy ułożyć PIN tak, żeby on nie był oczywisty, ponieważ jeżeli stracimy portfel, w którym będzie nasz dowód osobisty, a PIN-em do karty jest data urodzenia, to właściwie nic oczywistego dla złodziei, tylko wykorzystać taką kombinację cyfr. Złota zasada, nie pożyczamy swojej karty, nie podajemy PIN-u. Dobrze by było go co jakiś czas zmienić, na przykład co pół roku. I oczywiście, szanowni państwo, monitorujmy, nawet na wakacjach monitorujmy transakcje, które są przeprowadzane na naszym rachunku. Jak najszybciej informujmy bank, jeżeli są tam jakieś transakcje, co do których jesteśmy pewni, że nie my je wykonywaliśmy.

0: słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Wchodzenie w dorosłość powinno kojarzyć się ze swobodą, niezależnością i realizacją pierwszych poważnych planów. Dla wielu młodych Polaków staje się niestety bolesnym zderzeniem z rzeczywistością. Blisko 32 tysiące osób między 18 a 24 rokiem życia wchodzi w prawdziwą dorosłość z bagażem pełnym zaległych długów opiewających na ponad 97 milionów złotych, mówi Diana Borowiecka z BIK Infomonitor.
2: Co istotne, aż 46 milionów złotych z tej kwoty stanowią długi pozakredytowe, czyli m.in. mandaty za jazdę bez biletu, nieopłacone rachunki za telefon i internet, czynsze, a nawet alimenty. Sytuacja jest szczególnie niepokojąca, ponieważ problem dotyczy osób, które dopiero zyskały prawną możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań. Start w dorosłość oznacza dla nich nie tylko pierwsze abonamenty, raty i pożyczki, ale także pierwsze błędy finansowe. W grupie niesolidnych dłużników do 24 roku życia przeważają mężczyźni.
1: Zróżnicowanie jest widoczne również na mapie Polski. Najwyższe przeterminowane zadłużenie mamy w województwie śląskim. Na kolejnych miejscach jest Mazowsze i województwo dolnośląskie. Najmniejsze problemy z terminowym regulowaniem rachunków mają natomiast młodzi z województwa świętokrzyskiego. W drugim kwartale 2026 roku banki udzieliły 83,6 tysiąca nowych kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 39,7 miliarda złotych. To najlepszy wynik pod względem liczby udzielonych kredytów od 2007 roku oraz rekordowa wartość akcji kredytowej. Wynika z najnowszego raportu Amron Sarfin, opublikowanego w czwartek przez Związek Banków Polskich. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2026 roku liczba nowych kredytów wzrosła o 14,3%, a ich wartość o 18,9%. Stabilizacja utrzymała się na rynku najmu. W większości analizowanych miast kwartalne zmiany średnich stawek czynszów nie przekroczyły 2%. Rekordowa akcja kredytowa nie prowadzi więc do gwałtownego wzrostu cen wynajmu mieszkań, a drugi kwartał przyniósł raczej dalsze równoważenie rynku.
0: Piątek.
1: Średnio około 623 zł planują przeznaczyć w tym roku rodzice na wyprawkę szkolną jednego dziecka. Dla osoby otrzymującej przeciętne wynagrodzenie oznacza to równowartość 2 dni pracy, a dla pracownika zarabiającego pensję minimalną prawie 4. Takie wnioski płyną z monitora decyzji zakupowych Cursor. Nic dziwnego, że 91% rodziców poluje na promocje. Najwięcej osób kupuje artykuły szkolne w super i hipermarketach oraz w dyskontach. Niemal co druga osoba z pokolenia Z dobrze ocenia swoją sytuację na rynku pracy, ale tylko 15% spodziewa się, że w kolejnym roku ich pozycja zawodowa się poprawi. Nie oznacza to jednak braku ambicji młodych na rynku pracy, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
3: Z barometru polskiego rynku pracy wynika, że niemal 7 na 10 młodych ludzi do 24 roku życia chce zawalczyć o wyższe zarobki, natomiast przy wyborze nowego pracodawcy liczy się dla nich nie tylko wysokość wynagrodzenia, ale dużego znaczenia nabiera też wygoda codziennego funkcjonowania czy czas dojazdu do pracy.
1: Dla młodych czas staje się po prostu kolejną walutą na rynku pracy. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Już wkrótce koniec wakacji i początek roku szkolnego. Oznacza to, że w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych można już składać wnioski o 300 zł jednorazowego wsparcia dla wyprawki szkolnej. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, jak potocznie nazywa się program dofinansowujący wyprawkę szkolną. Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. a do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
0: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Dziękujemy za uwagę.

0: Słuchają Państwo sobotniego programu Radia Nadzieja na naszym radiowym zegarze 34 minuty po godzinie 10. Liczy się każde wsparcie. Trwa zbiórka pieniędzy dla Nepalu. W środowej błyskawicznej powodzi zginęło tam co najmniej 579 osób. Około 2000 uważanych jest za zaginionych. Akcja poszukiwawczo-ratownicza przerwana jest ze względu na zagrożenie kolejnymi katastrofami naturalnymi.
1: Międzynarodowy Czerwony Krzyż ogłosił, że na pomoc dla Nepalu potrzeba co najmniej 22 milionów franków, czyli około 100 milionów złotych. PCK natychmiast rozpoczął zbiórkę, a o wsparcie apeluje Michał Mikołajczyk.
2: Apelujemy o środki finansowe. One w najlepszy sposób pozwalają błyskawicznie reagować na to, co jest potrzebne. Tam na miejscu są specjaliści i eksperci po to, by pomagać.
1: W pomoc dla Nepalu włączył się również Caritas, mówi Ireneusz Krause, zastępca dyrektora Caritas Polska.
3: Ponieważ wiele rodzin straciło cały dorobek życia, Caritas uruchomiła kuchnię społeczną i dostarczyła żywność. Organizacja planuje rozszerzyć pomoc poprzez lokalnych partnerów, szczególnie tam, gdzie bezpośredni dostęp jest niemożliwy.
1: Każdy, kto chce wesprzeć akcję pomocy, wystarczy, że wejdzie na stronę internetową PCK lub Caritas i tam będzie mógł dokonać wpłaty. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Dziękuję za tę korespondencję. A teraz na antenie Radia Nadzieja zaśpiewa Mrozu. Nie ma miejsca jak dom.

0: To jest sobotni program Radia Nadzieja. Na naszym zegarze 42 minuty po godzinie 10, a także dzisiaj odbywa się trzecia piesza pielgrzymka kobiet do Matki Bożej Pocieszenia w Małym Płocku. To propozycja dla pań w każdym wieku, które chcą zakończyć wakacje wspólną modlitwą i pielgrzymowaniem. Trasa prowadzi z kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Piątnicy do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Małopłockiej w Małym Płocku. Do wspólnego wyruszenia w drogę zapraszał kustosz sanktuarium ksiądz Jan Pieńkosz.
1: Po raz trzeci w ostatnią sobotę sierpnia pielgrzymują kobiety z diecezji łomżyńskiej do sanktuarium Matki Pocieszycielki w Małym Płocku. Tak więc jako kustosz sanktuarium serdecznie wszystkie panie zapraszam do Matki Najświętszej w naszym sanktuarium. Zgromadzenie organizacyjne najpierw w Piątnicy przed kościołem parafialnym w sobotę o godzinie 8.30, następnie około godziny 9.00 wymarsz do naszego sanktuarium i w sanktuarium jest planowana msza święta około godziny 15, może przed 15, tak więc serdecznie na tę pielgrzymkę zapraszamy.
0: Jak dodaje ksiądz Jan Pieńkosz, od przyszłego roku będą również pielgrzymować mężczyźni.
1: To już taka tradycja, można powiedzieć, na wzór piekar śląskich, gdzie są pielgrzymki kobiet i mężczyzn oddzielnie. Tak więc i tutaj co roku mam nadzieję, że to będzie podtrzymywane. Planowane są od przyszłego roku też pielgrzymki mężczyzn. Zgłosili się do mnie wojownicy Maryi, którzy również na wzór właśnie tych pielgrzymek kobiecych pragną pielgrzymować do Matki Bożej Pocieszycielki w Małym Płocku.
0: A skoro o pielgrzymce kobiet i o kobietach była mowa, posłuchajmy teraz Whitney Houston. I'm Every Woman.

0: Dzięki, że jesteś tu na antenie Radia Nadzieja, na naszym radiowym zegarze, 51 minut po godzinie 10. Okazja do zdobycia wiedzy będzie dzisiaj w całej Polsce. W tysiącach punktów edukacyjnych odbędzie się dzisiaj krajowy trening reagowania. Mieszkańcy dowiedzą się m.in. jak rozróżniać sygnały alarmów, a także gdzie szukać miejsc schronienia i jak sprawdzać informacje o zagrożeniach.
1: Uczestnicy spotkań dowiedzą się także, z jakich źródeł czerpać wiarygodną wiedzę, mówi starszy brygadier Tomasz Grelak z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
2: Po to ta cała edukacja, żebyśmy się czuli też w miarę bezpieczni na co dzień, w dobie tych informacji, które nas atakują zewsząd o kryzysach na świecie, żebyśmy nie żyli w takim przeświadczeniu, w takim strachu, żebyśmy wiedzieli, jakie mamy podstawowe kroki podjąć, gdy coś niedobrego się wydarzy.
1: Strażak zwraca uwagę, że spotkania ze służbami to nie tylko dyskusje dotyczące odpowiedzi zachowań na wypadek zagrożeń militarnych, ale też szkolenia z reagowania na wypadek klęsk żywiołowych.
2: To jest dobra okazja, żeby sobie też ustrukturyzować wiedzę w tym zakresie, co zrobić, gdy usłyszymy sygnał o zagrożeniu, że to niekoniecznie musi być tak zwany napad z powietrza.
1: Punkty Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej będą działały w całym kraju, m.in. w centrach miast, miejscowościach turystycznych, przy remizach OSP, a także w bibliotekach i domach kultury. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Dziękuję za tę korespondencję. A to jest weekendowy program Radia Nadzieja. Teraz na naszej antenie Dermot Kennedy, Something to Someone.

0: Ola Olszewska, blisko na antenie Radia Nadzieja, a na naszym zegarze godzina 11. W przyszłym roku będzie więcej pieniędzy na drogi i kolej. W nowym budżecie rząd chce przeznaczyć na te cele prawie 62,5 miliarda złotych.
1: To wzrost o ponad 5 miliardów w porównaniu do tegorocznego budżetu. Minister finansów Andrzej Domański, który przedstawił założenia budżetowe, powiedział, że fundusze trafią m.in. na budowę dróg krajowych i obwodnic.
2: Rządowy program budowy dróg krajowych 16 miliardów złotych, program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 prawie 2 miliardy złotych.
1: Z rządowych pieniędzy będą finansowane m.in. inwestycje, których celem będzie przywrócenie zlikwidowanych w poprzednich latach połączeń kolejowych.
2: Na przykład do Olecka, Bytowa, do Nowego Dworu Gdańskiego.
1: Ustawa budżetowa trafi teraz do parlamentu, a potem na biurko prezydenta Karola Nawrockiego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: Dziękuję za tę korespondencję. A skoro o drogach i o kolei była mowa, wsiadamy do pociągu razem z Ryszardem Rynkowskim. Jedzie pociąg z daleka.

0: weekend w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Po reklamie.
0: Weekend w dobrym nastroju.

0: Zespół Blue i W moim śnie na antenie Radia Nadzieja. Ukraińcy nie znają historii rzezi wołyńskiej, mówią Polskiemu Radiu historycy mieszkający na Wołyniu. W ich ocenie ogólna wiedza wciąż opiera się na nacjonalistycznym przekazie sprzed 80 lat, częściowo skażonym sowiecką propagandą. Jutro w rejonie Lubomla odbędzie się uroczysty pochówek szczątków 55 ofiar rzezi wołyńskiej. 30 sierpnia 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam 1050 Polaków, mieszkańców wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, a ich gospodarstwa ograbili i spalili.
1: Historyk Iwan Olchowski zwraca uwagę, że do roku 2000 w ukraińskich podręcznikach tylko wspominano o rzezi wołyńskiej. W latach 2010-12 pojawiły się szersze opracowania, ale zdaniem Olchowskiego były one obarczone poważnymi błędami. Historyk i przewodnik krajoznawczy Oleksandr Ostapiuk tłumaczy, że wciąż brakuje pieniędzy na prowadzenie badań. Nie ma wsparcia państwa. Proszę zrozumieć, że u nas muzea i historycy pracują, bo są entuzjastami. Po prostu nie ma finansowania. Tym bardziej, że trwa wojna, brakuje funduszy i nawet wydawnictwa mało się tymi kwestiami interesują.
2: Wydawnictwo mało.
1: W ocenie części ukraińskich historyków jednym z niezbędnych punktów w procesie pojednania polsko-ukraińskiego jest edukacja nie tylko na poziomie krajoznawczym, ale również w szkołach i przestrzeni informacyjnej. Wołyń, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Dziękuję za tę korespondencję. A to jest Weekend z Radiem Nadzieja. Na naszym zegarze 10 minut po godzinie 11, a ja już zapraszam Państwa na audycję Agroinfo.

0: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
1: Czy uprawa lnu i konopi włóknistych może być szansą na rozwój dla polskiego rolnictwa? O tym Anna Czytowska rozmawia z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stefanem Krajewskim. Zapraszam.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
2: Czy len i konopie włókniste mogą stać się dla polskich rolników nowym filarem produkcji?
3: Zdecydowanie mogą stać się jednym z ważnych kierunków rozwoju polskiego rolnictwa, ponieważ mają szerokie zastosowanie w wielu branżach włókienniczej, budowlanej, spożywczej, energetycznej i tak naprawdę wielu innych. Urozmaicają płodozmian i ograniczają monokulturę zbóż, pomagają ograniczyć rozwój chorób i szkodników, poprawiają jakość gleby i zwiększają zawartość materii organicznej, ale też pozwalają rolnikom dywersyfikować źródła dochodu i zmniejszać ryzyko powiązane z wahaniami cen na rynku. Polska ma wieloletnie tradycje w uprawie lnu i konopi, a dziś wraca duże zainteresowanie tymi roślinami ze względu na rosnący popyt na naturalne włókna, biokompozyty, materiały budowlane i surowce dla przemysłu.
2: Polska ma dobre warunki do uprawy obu gatunków. Dlaczego nie jesteśmy europejskim liderem w ich produkcji?
3: Po transformacji gospodarczej w latach 90. XX wieku doszło do stopniowego zaniku krajowego przemysłu przetwarzającego rośliny włókniste. W wielu regionach zniknęły zakłady przerobu, a wraz z nimi stabilny rynek odbioru surowca. Przyczyny to m.in. narastająca konkurencja ze strony tanich włókien syntetycznych, czy w przypadku konopi utożsamianie konopi włóknistych z odmianami narkotycznymi i związane z tym ograniczenia prawne oraz negatywny wizerunek tej rośliny. Ponadto rolnicy wybierają uprawy, dla których istnieje gwarancja sprzedaży, rozwinięta infrastruktura logistyczna oraz przetwórcza. Obecnie sektor uprawy i przetwórstwa roślin włóknistych w Polsce odbudowuje się. Niemniej wymaga to czasu, budowanie

0: i tak naprawdę w całej produkcji trzeba dywersyfikować te uprawy. Korzyści z upraw roślin włóknistych to m.in. większa odporność gospodarstw na wahania cen produktów rolnych, czy możliwość sprzedaży na różnych rynkach, bo mamy tu żywność, włókna naturalne, sektor budowlany, kompozyty i tym podobne. Mniejsze uzależnienie od cen zbóż, których wysokość w Polsce uzależniona jest od cen światowych, ponieważ funkcjonujemy na rynku globalnym. Większa odporność na skutki zmian klimatu, zwłaszcza suszy.
1: A czy ich uprawa należy do wymagających?
0: Nie są to uprawy trudne, ale wymagają wiedzy i odpowiedniej agrotechniki. Wyzwania to m.in. potrzeba dysponowania specjalistycznymi maszynami do zbioru, których dostępność jest ograniczona. Wykorzystanie kombajnów zbożowych jednak skutkuje niższą wydajnością, a do lnu uprawianego na włókno potrzebne są maszyny do wyrywania roślin z korzeniami. Kluczowym momentem w uprawie lnu i konopi jest okres wschodów, a problemem może być susza na wiosnę, więc ryzyko nierównomiernych wschodów. To wszystko oczywiście wymaga wiedzy, zaangażowania, ale też jesteśmy w takim momencie, kiedy możemy też przygotować odpowiednie działania, interwencje, które będą pozwalały rolnikom przygotować się do takich zmian.
1: Czyli śmiało możemy powiedzieć, że jest to uprawa dochodowa z potencjałem zbytu.
0: Tak, to uprawy dochodowe pod warunkiem zapewnionego zbytu, dlatego też rolnik przed rozpoczęciem uprawy musi wiedzieć, gdzie sprzeda ten plon. Opłacalność uprawy powoduje, że rolnicy mający możliwość zbytu uprawiają te rośliny od lat. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich informuje, że producent materiału siewnego konopi jest w stanie uzyskać dochód na poziomie od 5 do 6 tysięcy z hektara, sprzedając wyłącznie nasiona. Efekt finansowy zwiększa się znacznie, jeżeli może również sprzedać słomę, co staje się ostatnio jeszcze łatwiejsze. Dla przykładu, w jednym z rejonów reprodukcji konopi powstała fabryka przetwarzająca słomę na tak zwane drewno konopne i to jest innowacyjne, ciekawe rozwiązanie. Niemniej są to uprawy nadal niszowe, len uprawiany jest na około 3,6 tysiąca hektarów, konopie włókniste na ponad 2 tysiącach hektarów. Postępujący rozwój przetwórstwa w Polsce zwiększa możliwość sprzedaży i daje większą opłacalność produkcji.
1: I na koniec naszej dzisiejszej rozmowy powiedzmy, jakie działania podejmuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby przyspieszyć rozwój tego sektora.
0: W ramach prac nad reformą wspólnej polityki rolnej po 2027 roku Polska zabiegała o uregulowanie rynku konopi włóknistych na poziomie Unii Europejskiej. Brak takich regulacji powoduje niepewność funkcjonowania na jednolitym rynku unijnym. Postulat ten znalazł odzwierciedlenie w projektowanych przepisach unijnych, gdzie zaproponowano m.in. wprowadzenie unijnej definicji konopi włóknistych oraz ujednolicono zasady produkcji i wprowadzania ich do obrotu. W ostatnim czasie wprowadzono dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia konopi włóknistych i lnu. Była to odpowiedź na potrzeby branży. Ubezpieczenia pozwalają na zmniejszenie ryzyka prowadzenia właśnie produkcji rolnej. Ministerstwo wraz z Instytutem zorganizowało w 2025 roku pierwszy polski kongres lnu i konopi, którego celem była promocja sektora oraz budowa współpracy między rolnikami, przetwórcami i biznesem. Resort również wspiera rozwój branży poprzez finansowanie z dotacji celowej zadań prowadzonych przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, m.in. w zakresie analiz opłacalności upraw, organizacji szkoleń dla rolników dotyczących agrotechniki i zasad funkcjonowania rynku, tworzenie ogólnodostępnej dla uczestników rynku bazy wiadomości o sektorze, w tym mapy infrastruktury przetwórczej, czyli tworzenie klastra branżowego. Na bieżąco spotykamy się z branżą, żeby omówić możliwości jej wsparcia. I tutaj warto też przypomnieć, że w dniach 10 do 12 czerwca 2026 roku w siedzibie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu odbyła się konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Konopi Przemysłowych. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń branży konopnej w Europie.
1: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski był gościem dzisiejszej audycji. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzę.
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Katarzyna Polewko, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych. Rząd przyjął projekt ustawy wzmacniającej ochronę

0: działalności rolniczej na wsi. Rolnicy prowadzący działalność zgodnie z prawem mają być lepiej chronieni przed roszczeniami związanymi z typowymi skutkami produkcji rolnej, takimi jak hałas czy zapachy. Nowe rozwiązania mają ograniczyć konflikty społeczne na wsi. Przewidują też informowanie osób nabywających nieruchomości na terenach rolniczych o specyfice takiego sąsiedztwa.
1: Agroinfo.
0: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa przetwarzające produkty rybne będą mogły ubiegać się o wsparcie. Pomoc dotyczy dodatkowych kosztów poniesionych w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi sytuacją na Bliskim Wschodzie. Wnioski w ramach działania będzie można składać od 1 do 8 września. Szczegóły znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Agroinfo.
0: Do 10 milionów złotych może wynieść pomoc na inwestycje w przetwórstwo i wprowadzenie do obrotu produktów rolnych. Refundacja obejmie do 60% kosztów kwalifikowalnych. Wnioski w ramach interwencji będzie przyjmować Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie obejmuje refundację kosztów robót budowlano-montażowych, zakupu nowych maszyn i urządzeń, ochrony środowiska, zakupu oprogramowania oraz aparatury pomiarowej i kontrolnej. Nabór będzie trwał od 1 do 30 września bieżącego roku.
1: Agroinfo.
0: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza na Dożynki Polskie 2026, które odbędą się 13 września w Spale. Gospodarzem i honorowym patronem wydarzenia jest minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski. W programie przewidziano m.in. uroczystą mszę świętą polową i uroczysty korowód dożynkowy. Na uczestników czekać będzie bogaty program przybliżający polską wieś, jej tradycje, kulturę i rodzime produkty. Wśród atrakcji znajdą się pokazy, degustacje, warsztaty kulinarne i rzemieślnicze, a także gry, zabawy i animacje dla najmłodszych. Program uzupełnią koncerty i występy zespołów ludowych oraz spotkania z twórcami i producentami. To wyjątkowa okazja do podziękowania rolnikom za ich pracę i wspólnego świętowania zakończenia żniw.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: Monika Lewczuk, ty i ja na antenie Radia Nadzieja. Na naszym zegarze 23 minuty po 11. Tylko dzięki czujności 27-letniego kierowcy seniorka z Łomży nie straciła swoich oszczędności. Kobieta omal nie została kolejną ofiarą oszustów działających metodą na wnuczka. Na szczęście mężczyzna, który miał przewieźć paczkę od 89-latki do rzekomej wnuczki kobiety, zorientował się, co planują oszuści. Jak mówi Urszula Brulińska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży, kierowca przewozów na aplikację otrzymał zlecenie kursu z Łomży do Warszawy.
1: Mężczyzna spod wskazanego adresu w Łomży miał odebrać leki zleceniodawcy od jego babci. Gdy podjechał na miejsce, wyszła do niego starsza kobieta, która zachowywała się bardzo nerwowo i była w panice. Niedługo po tym ten mężczyzna zaczął poprzez aplikację dostawać ponaglające wiadomości dotyczące przesyłki. Kolejnym takim sygnałem ostrzegawczym był fakt, że 89-latka wręcz wciskała mu prawie 5 razy wyższą opłatę za kurs, który był już opłacony przez zamawiającego.
0: Gdy roztrzęsiona seniorka wyznała 27-latkowi, że zrobi wszystko, by ratować swoją wnuczkę, mężczyzna zrozumiał, iż mógł być wykorzystany do udziału w oszustwie, po czym zadzwonił na numer 112.
1: Po przyjeździe funkcjonariuszy na miejsce seniorka opowiedziała im o telefonie od wnuczki, która jest teraz w tarapatach, bo spowodowała wypadek i ciężko raniła inną kobietę. 89-latka miała spakować jej kilka ubrań, lekarstwa i pieniądze na polubowne załatwienie formalności. W przygotowanej przez seniorkę paczce wśród zadeklarowanych w zleceniu leków policjanci znaleźli 4000 dolarów amerykańskich. Skontaktowali się też z prawdziwą wnuczką kobiety, która niezwłocznie przyjechała do babci, aby ją uspokoić i zapewnić, że nic jej nie jest.
0: Łomżyńscy policjanci po raz kolejny apelują o ostrożność oraz rozwagę w kontaktach z nieznajomymi osobami, które dzwoniąc usiłują wyłudzić pieniądze. A to jest Weekend z Radiem Nadzieja. Na naszej antenie teraz Sarsa, Bronię się.

0: To ostatni weekend wakacji. Już 1 września uczniowie wrócą do szkół. Placówki w całej Polsce w czasie wakacji przygotowywały się do ich przyjęcia, prowadząc rekrutacje i wykonując większe lub mniejsze remonty. Wiceprezydent miasta Andrzej Stypułkowski mówił na naszej antenie, że w łomżyńskich szkołach trwają już ostatnie prace porządkowe. Zastępca prezydenta odpowiedzialny za edukację mówił, że praktycznie w każdej szkole czy przedszkolu trwały większe lub mniejsze prace remontowe. Między innymi w szkole podstawowej numer 7 kończone są prace związane z wymianą korytarza. W szkole podstawowej numer 10 prace również polegały na wymianie korytarza oraz remoncie sal. W bursie numer 1 remontowane są pokoje dla uczniów, którzy od 1 września będą w niej mieszkać. A czy uczniowie są już gotowi na powrót do szkoły?
1: Nie. Nie za bardzo.
2: W wakacjach spędzone już trochę było zaglądane do książek, czy dwa miesiące?
1: Nie.
2: Nie wiem, książki chociaż gotowe?
1: Gotowe.
3: Wyprawka kupiona.
2: Wyprawka już jest, tak?
3: Jest.
2: Często to za szkołą, bo chociaż troszeczkę jest?
3: Nie.
4: Kompletnie.
5: Już my jesteśmy gotowi. Dużo rzeczy było z tamtego roku, także...
4: Aha, czyli trochę też udało się oszczędzić.
5: No tak, trochę tak.
4: Pani mentalnie też przygotowana na to, żeby...
5: Tak, wręcz oczekuję na ten czas.
4: Stęskniony już ze szkołą trochę?
3: No trochę.
2: Wakacje, coś uczyłeś się już, czy kompletnie? Mama kiwa głową tylko.
3: Nie.
0: Uczniowie wrócą do szkolnych ławek w najbliższy wtorek, 1 września. A póki co mamy ostatni weekend wakacji. To są wakacje z Radiem Nadzieja. Na naszym zegarze już prawie 34 minuty po godzinie 11, a na naszej antenie Roxana Węgiel. Korona.

0: parafii pod wezwaniem świętego Idziego w Wyszkowie w niedzielę, już jutro, odbędzie się wieczór modlitwy o dar potomstwa. Do wspólnej modlitwy zaprasza proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Idziego w Wyszkowie, ksiądz Dawid Rosiński.
1: Pragniemy zaprosić 30 sierpnia wszystkich tych, którym patronuje w sposób szczególny święty Idzi, wypraszając dla małżeństw bezdzietnych łaskę potomstwa, dla pani w ciąży, karmiących matek, bo ich patronem przede wszystkim jest święty Idzi. Pragniemy przez Eucharystię spotkanie z księdzem Łukaszem Brzostowskim, który poprowadzi tegoroczne spotkanie w takiej bliskości właśnie z relikwiami świętego Idziego. Pragniemy umocnić ich i prosić przez jego wstawiennictwo Pana Boga i Matkę Bożą o to, by ta łaska potomstwa, łaska miłości małżeńskiej, rodzicielskiej jak najbardziej się rozwijała i dlatego zapraszamy wszystkich, nie tylko z Wyszkowa, ale i z okolic, każdego, kto pragnie tego potomstwa, każde małżeństwo serdecznie, z całego serca zapraszamy.
0: Wieczór modlitwy o dar potomstwa rozpocznie się jutro o godzinie 18 od mszy świętej.

Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
0: Po reklamie.
2: Weekend w dobrym nastroju.

Ania Wyszkoń i Scrabble na antenie Radia Nadzieja. A na naszym radiowym zegarze 53 minuty po godzinie 11. Już za chwilę zespół Teo Bańkologii i Jakub Tomalak zaśpiewają nam Pomódl się Miriam, bo punktualnie o godzinie 12 będziemy odmawiać modlitwę Anioł Pański ze świętym Janem Pawłem II. O godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja audycja Co słychać na Mazowszu, kwadrans po 13 Ministerstwo Książek. Jak zwykle każdego dnia o 15 zapraszam Państwa na koronkę do Miłosierdzia Bożego, tuż po niej ku trzeźwości narodu, felieton biskupa Tadeusza Brunakowskiego. O 21.00 apel jasnogórski. To szczegóły naszej dzisiejszej sobotniej ramówki, a ja już się z Państwem żegnam, dziękując ślicznie za wspólnie spędzony poranek i przedpołudnie. Życzę miłego weekendu. Pozdrawiam serdecznie. Anna Borawska. Do usłyszenia.

prosimy Cię, Maryjo, o modlitwę za nas. Korzystamy z Twojej wielkiej władzy, danej Ci od Ducha Świętego. Wysłuchaj próśb zawartych w słowach.

0: anioł pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta Maryjo,
0: a Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamy, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy. Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.
3: Weekend w dobrym nastroju.

0: weekend w dobrym nastroju. Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Kolejne wsparcie unijne dla mazowieckich samorządów. Czy będą podwyżki egzaminów na prawo jazdy? Za chwilę odpowiedź. A na koniec sprawdzimy, gdzie warto wybrać się na weekend. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Zielona energia, niższe koszty utrzymania obiektów i nowoczesny transport publiczny. Środki z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza pomogą m.in. w modernizacji budynku Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii, a także w budowie nowej pętli autobusowej i montażu wiad autobusowych w Łomiankach. Mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Pierwszy projekt dotyczy układu komunikacyjnego i wsparcia dla komunikacji publicznej w gminie mieście i gminie Łomianki. Duży projekt, ponad 10-milionowy, wsparcie z Unii Europejskiej ponad 4 100 000. A drugi projekt dotyczy rewitalizacji budynku Domu Kultury w Górze Kalwarii. To jest głównie termomodernizacja.
1: Celem inwestycji w Górze Kalwarii jest ograniczenie zużycia energii i kosztów utrzymania budynku. Podkreśla zastępca burmistrza Piotr Chmielewski.
3: Generalnie modernizujemy naszą infrastrukturę na ile możemy i to za pozyskane właśnie środki, bo większość inwestycji w naszej gminie odbywa się właśnie poprzez pozyskanie środków zewnętrznych. To jest właśnie przykład takiej dobrej współpracy, jeżeli chodzi o Urząd Marszałkowski i Gminę Góra Kalwarii.
1: Inwestycja w Łomiankach ma zachęcić mieszkańców do częstszego korzystania z transportu zbiorowego, rowerów i ruchu pieszego, dodaje burmistrz Tomasz Dąbrowski.
4: Bardzo duże usprawnienie komunikacyjne, ale jednocześnie efekty ekologiczne. Usprawnienie komunikacyjne, dlatego że już wybudowaliśmy nową pętlę autobusową przy ulicy Kołłątaja, drugą będziemy modernizować i chcemy przy każdej pętli, żeby były stojaki na rowery.
1: Oba projekty otrzymały w sumie blisko 4,5 miliona złotych dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza.
0: Warto wiedzieć.
1: Podwyżki dla egzaminatorów z wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego to jedna ze zmian przyjętych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Widełki ich wynagrodzenia przesunięto o średnio 1000 zł w górę. O zmianach mówiła Anna Majchrzak, przewodnicząca Sejmikowej Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Samorządu Publicznego.
5: Najważniejszą zmianą jest podwyższenie widełek wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku zadaniowego przy zachowaniu obecnej konstrukcji wynagrodzenia. Te widełki są narzędziem dla dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, które pozwolą im właściwie kształtować wynagrodzenie egzaminatorów w zależności od posiadanych uprawnień i egzaminowania na poszczególne kategorie prawa jazdy.
1: Zmiany mają m.in. zapobiec brakom kadrowym wśród egzaminatorów.
5: Zakładamy, że ta zmiana widełek i stawek wynagrodzenia pozwoli na utrzymanie stabilnej, ekonomicznej i bytowej sytuacji egzaminatorów. Przede wszystkim zapobiegnie braku atrakcyjności tego stanowiska i braku kadry, jeżeli chodzi o egzaminatorów.
1: Podwyżka wynagrodzeń nie wpłynie na cenę egzaminu dla osób do niego przystępujących, podkreśla marszałek Adam Struzik.
2: Absolutnie nie wpłynie to na ceny egzaminów, które oni przeprowadzają, czyli te ceny są regulowane zresztą w formie rozporządzeń, więc tutaj nie mamy na to wpływu.
1: Więcej o tych zmianach na mazowia.pl.
0: Czy wiesz, że...
1: 45 lat temu powstał niezależny, samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność. Było to jedno z kluczowych wydarzeń na drodze do przywrócenia w Polsce wolności i demokracji. Aby uczcić wkład samorządu rolniczego w przemiany ustrojowe w naszym kraju, Sejmik Województwa Mazowieckiego podczas sesji zdecydował o upamiętnieniu rocznicy powstania Związku, mówi radna Sylwia Lacek.
6: Sejmik upamiętni 45. rocznicę powstania NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, co było bardzo ważnym wydarzeniem w historii w ogóle ruchu

0: wolnościowych, pokazujące, że również ta grupa była gotowa wystąpić o swoje prawa i budować podstawy samorządności, które dzisiaj nam towarzyszą.
1: W swoim stanowisku radni zaznaczyli, że powstanie związku było wyrazem odwagi, determinacji i solidarności mieszkańców wsi, którzy upomnieli się o swoje prawa, takie jak własność prywatna czy wolność zrzeszenia się.
2: Uwaga, konkurs!
1: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej już po raz piąty zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Odkrywamy Talenty. W konkursie udział mogą wziąć mazowieccy artyści amatorzy z niepełnosprawnością, a tegoroczne hasło Alfabet Dostępności zachęca uczestników do przedstawienia własnej wizji świata dostępnego. O konkursie mówi Artur Świercz, pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw osób z niepełnosprawnościami.
3: Dostępność nie jest przywilejem, lecz prawem każdego człowieka. Dzięki takim inicjatywom możemy lepiej zrozumieć perspektywę osób z niepełnosprawnościami i dostrzec, jak wiele mają do powiedzenia na temat opaczającej nas rzeczywistości. Konkurs jest także okazją do promowania talentów, które często pozostają nieodkryte poza najbliższym środowiskiem uczestników.
1: Pracę można nadsyłać do 18 września. Konkurs został objęty honorowym patronatem marszałka województwa mazowieckiego.
2: Gdzie na weekend?
1: W sobotę, 29 sierpnia, w multimedialnym parku Fontan w Warszawie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – czwarty festiwal kultury Mazowsza. Tego dnia w jednym miejscu spotkają się mazowiecka sztuka, muzyka i kuchnia. Na festiwal zaprasza Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
4: Przyjeżdżamy do Warszawy, czyli do serca Mazowsza, po to, żeby pokazać, jaką mamy ofertę kulturalną, połączyć też tradycję, historię i kulturę w integrację poprzez warsztaty, poprzez taniec, poprzez śpiew, wspólną zabawę, pokazać nasz cały dorobek, jakie piękne jest Mazowsze, jaką ma tradycję, jaką ma historię, żebyśmy ją poznali, pokochali.
1: W ten weekend zapraszamy również do Raszyna, gdzie w niedzielę odbędą się dożynki województwa mazowieckiego i archidiecezji warszawskiej. Na scenie na terenie Centrum Sportu Raszyn wystąpią Trips, Natalia Nykiel i Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze.
2: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Smak tradycji. Zapach historii. Serce regionu. 30 sierpnia odkryj wyjątkowe smaki ziemi łomżyńskiej. Zapraszamy na wydarzenie Kulinarne Dziedzictwo Regionu podczas pikniku na zakończenie wakacji w Parku Jana Pawła II w Łomży. Czekają na Ciebie degustacje tradycyjnych potraw, regionalne przysmaki oraz bezpłatna broszura ze sprawdzonymi przepisami naszej regionalnej kuchni. Przyjdź z rodziną, poznaj kulinarne dziedzictwo regionu i przekonaj się, że najlepsze smaki mają swoją historię. 30 sierpnia Park Jana Pawła II w Łomży od godziny 15. Kulinarne Dziedzictwo Regionu. Tradycja, którą warto smakować. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.
5: Weekend w dobrym nastroju.

0: weekend w dobrym nastroju. Ministerstwo Książek.
1: Ilarion Pawliuk to ukraiński pisarz, dziennikarz, autor thrillerów, w tym znakomicie przyjętego Widzę, że interesuje cię ciemność. Książkę w Polsce wydało wydawnictwo Insignis, znakomicie zresztą ze świetną okładką i barwionymi na czarno brzegami, co podkreśla treść tej opowieści. A motywem przewodnim jest mrok, szeroko pojęty mrok ludzkiego serca, który zazdrości, nienawidzi, krzywdzi. Mrok postsowieckiego miasteczka bez perspektyw, mrok czający się w człowieku, który nie chce już żyć, mrok obojętności, każący odwracać głowę, gdy widzi się zło, w końcu mrok w podziemiach opuszczonej cukrowni, do którego zostaje zwabiona mała, inna niż wszystkie dzieci dziewczynka. Bohaterem książki jest Andrii, policyjny konsultant, psycholog kryminalny, który mierzy się ze swoimi demonami. Przed laty zaciągnął się do Legii Cudzoziemskiej, był w Afganistanie, gdzie odbierał życie. A to zawsze zostawia w człowieku ślad. Kolejny mrok, z którym mierzą się bohaterowie książki. Andrii ma pomóc w rozwikłaniu sprawy seryjnego mordercy grasującego w Busłowym Sadzie, miasteczku na końcu świata, miasteczku zapomnianym przez wszystkich, bez perspektyw, gdzie czas stanął w miejscu albo zapętlił się, jak powiedzą inni. Niewielu pamięta, jak długo już tu mieszka, kiedy tu przyjechało, a jedna z mieszkanek powie, że to miejsce, które nie zasługuje na dzieci. Dzieci są dobre, niewinne, dzieci są ważne, dlatego nie powinny tu żyć, a jednak są, żyją i to takie jak Nadia, odczuwająca świat, jego barwy i odgłosy bardziej. Pewnego dnia, gdy mama wychodzi do pracy, Nadia wychodzi sama z domu i nie wraca. Zniknięcie dziewczynki zwraca uwagę Andrija, który chce odkupić swoją winę i uratować dziewczynkę, a przy okazji złapać bestię, seryjnego mordercę, który sprawia, że znikają młode kobiety. Ale kiedy Andrii dociera do Busłowego Sadu, zderza się ze ścianą milczenia i obojętności. Burmistrz twierdzi, że nikt nie zaginął, że kobiety wyjechały i kontaktowały się z bliskimi, a dziewczynka pewnie zaginęła w zamieci szalejącej w noc, kiedy wyszła z domu. Miejscowy policjant zaprzecza, jakoby dochodziło tu do morderstw. Zachęca Andrija do tego, żeby przestał straszyć mieszkańców i nie gadał za dużo. Miasto czeka na inwestora w upadłą cukrownię, co da ludziom lepszą pracę, a miasteczku pozwoli się odrodzić. Busłowy Sad to miejsce przyprawiające o ciarki, senne, duszne, z awariami oświetlenia, z mieszkańcami przeżywającymi na nowo swoje traumy i grzechy. Gniew, zazdrość, nienawiść, złość, smutek, rozpacz, beznadzieja, nuda tworzą mieszankę, która w pewnym momencie będzie mieszanką wybuchową i zło rozleje się na całe miasteczko. Czytałam opinię o tej książce, że to ukraińska wersja miasteczka Twin Peaks i nastawiałam się na mroczną, kryminalną historię. Dostałam coś znacznie więcej, bo książka ma bardzo bogatą, sugestywną i zaskakującą warstwę symboliczną, a to z kolei dodaje napięcia, pewnej dezorientacji, czytelniczych zawrotów głowy. Pojawiają się też postaci z pogranicza jawy i snu, fantazji i koszmaru. Co tu jest prawdą? Kto kłamie? Komu pomieszało się w głowie od tej atmosfery Busłowego Sadu? Ile człowiek jest w stanie poświęcić, żeby nie pamiętać o swoich świństwach albo je ukryć? Czy poświęci życie niewinnego dziecka? Ta książka nie tylko trzyma w napięciu, zostawia z niepokojem, lękiem i wieloma pytaniami. Bardzo, bardzo ciekawie napisane. Ilarion Pawliuk, Widzę, że interesuje cię ciemność, od wydawnictwa Insignis.
0: Ministerstwo Książek.
1: Sokratejskie Wiem, że nic nie wiem, także dziś po kilku tysiącach lat od czasu, gdy filozof przemierzał ulice i rozmawiał z ludźmi, może inspirować nas do dobrych, pogłębionych rozmów. Ich sensem są pytania odpowiednio mądrze, dobrze zadane, w odpowiednich momentach, z ciekawością w kierunku do drugiego człowieka i jego historii. Elke Wies jest autorką, filozofem i trenerką specjalizującą się w dialogu sokratejskim. W książce Jak przestać mówić i zacząć rozmawiać, światowym bestsellerze, który w Polsce wydało wydawnictwo Znak Koncept, przekonuje, że prawdziwy dialog opiera się na pytaniach, które otwierają. Dziś mamy z pytaniami kłopot. Boimy się kogoś urazić, boimy się, że zostaniemy źle zrozumiani, boimy się, że się ośmieszymy, że ośmieszymy drugą stronę, nie umiemy stawiać właściwych pytań. Ta książka to nie tylko teoria, ale praktyka właśnie. Jest tu sporo ćwiczeń, zadań, wzmacniania umiejętności dialogowania, czego wobec krzyczących głów z telewizora czy mediów społecznościowych bardzo dziś potrzebujemy. Jak pisze autorka, zgodnie z myślą sokratejską, tylko ten, kto zna siebie samego i wie, że nic nie wie, ma

0: miejsce na prawdziwą wiedzę. Pytająca postawa jest tym, co ucieleśniał Sokrates. Postawa niewiedzy, zdziwienia, czasem nawet naiwności. Sokrates poddawał pod dyskusję i kwestionował także to, co zwykle przyjmujemy za pewnik i co wydaje nam się oczywiste, podczas gdy nas od zadawania istotnych pytań powstrzymuje przekonanie, że coś wiemy na pewno. Dalej podaje nam przepis na postawę sokratejską. Ciekawość, spora dawka niewiedzy, łyżeczka naiwności, pragnienie głębi, porcja cierpliwości, czas, pustka w głowie i otwartość w patrzeniu, także wyzerowana empatia. I tu warto się na chwilę zatrzymać, zanim ktoś powie, że opowiadam Państwu o jakiejś bezdusznej postawie wobec drugiego człowieka. Chodzi o wyłączenie empatii rozumianej jako współodczuwanie, wspólne cierpienie, aby zachować dystans i móc zadawać właściwe pytania. Amerykański psycholog Paul Bloom napisał książkę zatytułowaną Przeciw empatii, zastrzegając w niej, że nie jest przeciwnikiem moralności czy współczucia, ale ocenom moralnym służy nie empatia, ale racjonalna refleksja. Podobnie uważał Sokrates, obaj uznawali, że czucie cudzego bólu wpływa na zdolność do obiektywnej oceny. Inna sprawa to to, że jesteśmy bardziej empatyczni wobec ludzi nam podobnych i członków naszych kręgów społecznych. Autorka opisuje, dlaczego tak słabo idzie nam zadawanie pytań, dlaczego nas to stresuje, przeraża i paraliżuje. Podpowiada, jak rozwijać w sobie postawę pytającą. Opisuje warunki zadawania dobrych pytań, a dobre to takie, które zgłębiają i coś uruchamiają. Sokrates pytaniami uświadamiał człowiekowi jego niewiedzę i potem pomagał mu dojść do wiedzy. Nie chodziło o ośmieszenie tego, z kim rozmawia, co jest cechą wielu gorących dyskusji dziś. Widzowie cieszą się, kiedy ktoś kogoś zaora. Wracając do książki, autorka uczy słuchać, jak nie wpadać w pułapki związane ze stawianiem pytań i co po tym, gdy zadamy już pytanie. Do tego mnóstwo przykładów, anegdot, opowieści, słowem filozofia praktyczna. Jak przestać mówić i zacząć rozmawiać od wydawnictwa Znak Koncept.
1: Ministerstwo Książek.
0: Podskoczyłam z radości, kiedy zobaczyłam nowe wydanie tej książeczki. Pyza na polskich dróżkach, na podstawie której powstała seria filmów animowanych, kończy 70 lat, ale nie traci wiele ze swojego uroku i moja sympatia do mazowieckiej Pyzy nie osłabła mimo upływu lat. Nowe wydanie książki Hanny Januszewskiej zawdzięczamy naszej księgarni, która oczywiście wydała Pyzę po raz pierwszy w 1956 roku. Nie wiem, czy ta wierszowana opowieść istnieje bez ilustracji Adama Kiliana, w każdym razie trudno mi to sobie wyobrazić. I to jest naprawdę śliczne wydanie, z uśmiechniętą Pyzą w chustce i pasiastej spódniczce na okładce. Krzysztof Moszyński, syn Hanny Januszewskiej, z okazji 50-lecia Pyzy i wydania z 2006 roku rzucił światło na pewne dylematy związane z tą opowieścią. A powstała przed wojną, trafia więc Pyza, wędrując po Polsce, do Wilna, Grodna i Lwowa. Po wojnie trzeba było więc dokonać zmian. Pyza spotyka na swojej drodze radzieckiego budowniczego Pałacu Kultury i brygady młodzieżowe, którym pomaga w pracy. Takie były realia nawet książek dla dzieci, które według ówczesnych władz powinny zawierać elementy o wydźwięku socrealistycznym. Umieszczenie tych treści było warunkiem ukazania się książeczki. Syn autorki pisze, że były to dla jego mamy trudne kompromisy, ale są świadectwem czasów, dlatego wraz z wydawnictwem postanowili zachować tekst w niezmienionej od 1956 roku treści. A sama Pyza, cóż, bawiła, wzruszała wiele dzieciaków, dziś ludzi w średnim lub starszym wieku, powstała na Mazowszu i od początku była bardzo ciekawa świata. Dlatego rusza, odkrywając Polskę, spotyka na swojej drodze wielu pomocnych ludzi albo postaci z legend, przemierza nasz kraj ze wschodu na zachód, z północy na południe i opowiada dzieciom, co widzi. Czasem przesadza z przejazdem ruchomymi schodami zbyt dużą ilość razy i boli ją głowa, czasem ktoś musi ją uratować przed utonięciem albo przenocować i nakarmić, opowiedzieć legendę o wieży Króla Popiela, o Koperniku we Fromborku czy Chopinie w Żelazowej Woli. Moimi ulubionymi fragmentami są te bliskie nam regionalnie. Kiedy Pyza przemierza Kurpiowszczyznę, Ostrołękę, Myszyniec, dociera też do Łomży, a na Kurpiach wycina słynne wycinanki, dostaje piękny kurpiowski strój. I taka jest ta nasza Pyza już od 70 lat. Miła, ciekawska, odważna, bardzo się cieszę z tego nowego wydania Pyzy na polskich dróżkach od naszej księgarni. A jeśli gustują Państwo w literaturze dla dzieci zupełnie współczesnej, to polecam książkę Wielokropek i Przyjaciele. Opowieść o interpunkcji dla najmłodszych Alicji Krzanik z rysunkami Macieja Szymanowicza. Jeśli ktoś z Państwa pamięta Kociaki, Łobuziaki i Rwetes ze swetrem, to są to ilustracje dokładnie w tym stylu bardzo lubianym przez dzieci. Wiem, bo przetestowałam na swojej córce. Bajkowe, duże, kolorowe, niesamowicie charakterystyczne. Jest to opowieść o wielokropku, który przybył nie wiadomo skąd i poznaje inne znaki interpunkcyjne, przebywając w ich światach, w świecie pytań, cytatów, wykrzykników, przecinków, średników, nawiasów, myślników czy kropek kończących zdania. Mamy tu też wierszyki, propozycje zadań i piosenek. piosenek. Interpunkcja wcale nie musi być nudna, trudna i niezrozumiała, ale jest naprawdę bardzo ważna. Wielokropek i przyjaciele to także propozycja dla najmłodszych od naszej księgarni.
1: Ministerstwo Książek.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie. Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.
2: Weekend w dobrym nastroju.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy. Panie Boże, daj radość oglądania Twego oblicza duszom świętej pamięci Reginy Ludwikowi i Stefanowi Gniazdowskim oraz zmarłym z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich i Saków. Boże, daj pokój na świecie. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą. O życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej, aby jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się w wiecznej przyjaźni ze sobą i mogły razem chwalić Boga. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. Maryjo, uzdrowienie chorych, dziękuję Ci za udany zabieg i dobre wyniki Janiny oraz cofnięcie się choroby. Boże, błogosław całej rodzinie. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętej pamięci kochanych rodziców, mamy Władysławę, tata Antoniego Rainko, dziadków z obojga stron, zmarłych kuzynów Janusza, Krzysztofa, Jana. O Boże, błogosławieństwo dla Krzysztofa z okazji urodzin, dużo zdrowia i miłości, a Jezus z Maryją niech błogosławią na każdy dzień życia. O Boże, błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa. O wszelkie łaski Boże dla Hani. O Boże, błogosławieństwo dla Roberta. Ojcze niebieski i miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla mojej siostry Barbary, Ty się tym zajmij. Za duszę świętej pamięci Ireny i Bronisława Olszak, Czesławy i Antoniego Kobes oraz ich rodziców i za duszę Marii Gala. O dar nieba dla dusz świętej pamięci Janiny i Henryka Koboska oraz w intencjach Bogu wiadomych. O łaskę zdrowia i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna Tomka z rodziną, syna Łukasza, córki Marty, wnuczek Gabrysi i Poli, siostry Danuty z rodziną, Tadeusza i Henryka Kuźmienko. O zdrowie, siły, chęci, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla Antoniego i Agnieszki na nowy rok szkolny. Za zmarłą Agatę Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodziny Piechowskich, Polkowskich, Cieminewiczów, Stanisława Zarębę, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego, Tadeusza Serafin, Teresę Chochowską, Marię Kuleszę i Michała Nawrockiego. Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie, od nagłej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Panie, my grzeszni, Ciebie, Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za zmarłych rodziców Czesława i Wiesława Gretuńskich, brata Bogusława, dziadków Aleksandra i Jadwigę, Janinę i Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźmienko, Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, zmarłych z rodziny Gołębiowskich, Tyborowskich, Niecieckich, Turek, Kozłowskich, Surawskich, Gniazdowskich, Parzychów, Jóźwików, Ceckowskich, Kuleszów, Szczodrych, Olszewskich, Dodów, Przyborowskich, Rogińskich, Karwowskich, Jurczykowskich, Kotyńskich i Wróbel. Boże miłosierny, proszę o błogosławieństwo, opiekę, łaski potrzebne do zbawienia dla męża Patrycji, Basi, Szymona, dla pani Marii i jej męża Mariana oraz doktora Tomasza. Proszę też dla nich o zdrowie duchowe Tomasza. Proszę też dla nich o zdrowie duchowe i fizyczne. Boże Ojcze, proszę z pokorą o Twoje miłosierdzie dla zmarłych z obojga stron, Stanisława i zmarłych z rodziny Piaścik, Kołdy z Kołakowskich, Plonów, Grabowskich, Dąbrowskich, Ciecierskich, Dłużniewskich, Czaplickich, Chojnowskich i dusze czyśćcowe.

Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, w środę 26 sierpnia obchodziliśmy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej i 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu. Ich autor, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, był wtedy więziony przez władze komunistyczne w Komańczy. Maria Okońska, członkini Instytutu Prymasowskiego, która była w Komańczy 26 sierpnia 1956 roku i 10 minut wcześniej niż miało to miejsce na Jasnej Górze, razem z prymasem złożyła śluby ze wzruszeniem

0: wyraźnie wspominała tę chwilę. Ksiądz prymas stanął przed ogromnym obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej. Wziął tekst ślubów do ręki i powiedział do Marii Okońskiej: powtarzaj, Królowo Polski, przyrzekamy. Jesteśmy jakby symbolem ludu zebranego pod szczytem Jasnej Góry. Czytał dobitnie, wyraźnie, z ogromnym wzruszeniem, a ona drżącym głosem powtarzała: Królowo Polski, przyrzekamy. Po skończonej uroczystości, wspominała pani Maria, ksiądz prymas był radosny i szczęśliwy jak nigdy przedtem. Dokonało się to, czego tak bardzo pragnął. Naród złożył śluby i prymas złożył śluby. W zadumie powiedział: stała się wielka rzecz. Jakiś ogromny, wielki, ciężki kamień przetoczył mi się z ramion na ziemię. Czuję się wolny jak ptak. Ufam, że Królowa Niebios i Polski doznała dzisiaj wielkiej chwały na Jasnej Górze. Maria Okońska zakończyła to wspomnienie jakże ważnym stwierdzeniem. Jasnogórskie śluby narodu są niejako wielką kartą dla wszystkich Polaków w zwycięskiej pracy nad sobą. Kochani, w czasie naszych spotkań przed jubileuszem 70-lecia ślubów wielokrotnie mówiłem o odpowiedzialności współczesnych Polaków za ich wypełnienie. Chodzi o wierność wszystkim przyrzeczeniom złożonym wówczas Maryi, Królowej Polski. One bowiem dotyczą najważniejszych spraw narodu, zachowania chrześcijańskiej wiary, troski o silne rodziny, troski o życie od poczęcia, dotyczą zdrowego moralnie narodu, sprawiedliwości i miłości społecznej w całej naszej ojczyźnie. Każde słowo jasnogórskich ślubów narodu ma wielką wagę. Błogosławiony prymas w pierwszą rocznicę ślubów porównał je do złocistego ziarna pszenicznego, które wpadło w polską czarną glebę. Padło po to, aby wydać stokrotny owoc, którym pożywi się naród w przyszłych pokoleniach. Czy tak się stanie? To także od nas zależy. To od nas zależy, czy pielęgnując wiarę, chroniąc rodziny, walcząc z wadami narodowymi, w tym z pijaństwem i zdobywając cnoty, będziemy budować solidny, bezpieczny i wspaniały ojczysty dom. Czy też odwrotnie, będziemy go niszczyć, doprowadzać do ruiny bezbożnictwem, grzechami przeciwko życiu, nietrzeźwością, demoralizacją. To także od nas zależy, czy nasza polska ziemia nadal wydawać będzie ludzi świętych, wielkich patriotów i bohaterów, którzy dobro narodu przedkładają nad swoje pożytki. To także od nas zależy, czy to wspaniałe dziedzictwo, jakim najpierw były lwowskie śluby Jana Kazimierza, a potem jasnogórskie śluby narodu, przetrwa i będzie przynosić błogosławione owoce także w przyszłych pokoleniach. Aby tak się stało, musimy naprawdę docenić ogromną wartość tych historycznych i duchowych aktów wiary i nadziei Polaków, którzy żyli przed nami i którym tak bardzo zależało na prawdziwej wolności naszej ojczyzny. Myślę, że w tym miejscu warto przywołać bardzo cenne świadectwo wielkiego Polaka, niestrudzonego apostoła trzeźwości, błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego, który żył w latach zaborów. Z okazji 250. rocznicy ślubów Jana Kazimierza pisał tak: żyjemy w czasach wielkich przełomów społecznych. Z jednej strony świta nam słońce pożądanej wolności religijnej i politycznej, a z drugiej naciągają czarne chmury, grożące zburzeniem wszystkiego. Od nas zależy przechylić szalę Bożą na stronę miłosierdzia. Gdyby cały nasz naród zebrał się u stóp Matki Bożej Częstochowskiej, gdyby z każdego zakątka naszej ziemi i każdego stanu wysłać tam gorliwych posłów, to żeby odnowili śluby Jana Kazimierza i przypomnieli Najświętszej Obronicielce naszej dowody dawnej jej cudownej opieki. I gdyby przyrzekli ogólne nawrócenie się do Boga i do jej niepokalanego serca, byłby to sposób najskuteczniejszy zapewnienia sobie prędkiego u Pana Jezusa ratunku. Te prorocze słowa spełniły się w 1956 roku. Pamiętajmy o nich także dzisiaj. To jedyny skuteczny sposób na prawdziwą wolność nas samych i naszej umiłowanej Ojczyzny. Szczęść Boże!
1: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.

0: sierpień, miesiącem trzeźwości.
1: Ksiądz Marcin Marsolek.
2: Trzeźwość to owocnie przeżyte życie, owocnie przeżywane życie. Jakie dziedzictwo zostawimy po sobie? Jakie zostawimy ślady w ludzkich sercach? Każdy człowiek pisze swoją historię codziennymi czynami. Największym pomnikiem człowieka jest dobro, które pozostawił po sobie. Każdy człowiek kiedyś odejdzie, warto o tym pamiętać. To jedna z najważniejszych prawd życia. Nie po to, aby się bać, ale po to, żeby żyć mądrze. Warto czasami się zatrzymać i zapytać, co po mnie pozostanie. Nie chodzi tylko o majątek. Najważniejsze pytanie brzmi, czy ludzie, którzy mnie spotkali, stali się dzięki temu lepsi? Nie każdy zostanie zapamiętany przez historię, ale każdy może zostać zapamiętany przez ludzi, przez dobro, przez jego uczciwość, poprzez to, jak traktowaliśmy innych. Czasami jedno dobre słowo może pozostać w czyimś sercu na całe życie. Po śmierci pewnego nauczyciela jego uczniowie wspominali nie nagrody ani osiągnięcia szkoły. Wspominali jedno zdanie, które często powtarzał. Każdy człowiek jest ważny, każdy ma swoją wartość. To było jego dziedzictwo. Nie pytaj tylko, co osiągniesz w życiu. Zapytaj, jakie dobro pozostanie dzięki tobie. Każdy poranek jest zaproszeniem do rozpoczęcia dobrego życia. Nigdy nie jest za późno, aby wybrać lepszą drogę. Zawsze możemy zaczynać od nowa. Trzeźwe życie jest zadane każdemu z nas.

Zgrzeszyłem, zbłądziłem, popełniłem nieprawość, zbuntowałem się, odstąpiłem, Boże, od Twoich przykazań. Nie byłem posłuszny Twoim sługom i prorokom. Teraz wyrzekam się grzechu, chcę Ciebie,

Oto krzyż Pana, uciekajcie Jego wrogowie. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, potomek Dawida. Błogosławię Was w imię Ojca.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Smak tradycji, zapach historii, serce regionu. 30 sierpnia odkryj wyjątkowe smaki ziemi łomżyńskiej. Zapraszamy na wydarzenie Kulinarne Dziedzictwo Regionu podczas pikniku na zakończenie wakacji w Parku Jana Pawła II w Łomży. Czekają na Ciebie degustacje tradycyjnych potraw, regionalne przysmaki oraz bezpłatna broszura ze sprawdzonymi przepisami naszej regionalnej kuchni. Przyjdź z rodziną, poznaj kulinarne dziedzictwo regionu i przekonaj się, że najlepsze smaki mają swoją historię. 30 sierpnia Park Jana Pawła II w Łomży od godziny 15. Kulinarne dziedzictwo regionu. Tradycja, którą warto smakować. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża. Uwaga! Mieszkańcy Małkinni i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinni Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinni Górnej.
0: Po reklamie.
2: Weekend w dobrym nastroju.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
0: Po reklamie.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.
2: Weekend w dobrym nastroju.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

Noce pełne szaleństwa wciąż pamiętam, nieprzytomne ranki do przemilczenia. Bałem się powiedzieć, pierwsze kocham. Łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań. I tak gonię wiatr bez końca. Zmieniam sens w żart,

0: zapraszamy na reklamy.
1: Każdy człowiek ma talent. Każdy ma pasję, która daje radość, motywację i siłę do działania. Jak osoby z niepełnosprawnościami rozwijają swoje zainteresowania i dlaczego warto wspierać ich twórczość? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Łukasz Kuźmienko, autor i twórca podcastów internetowych. Porozmawiamy o pasji, kulturze i o tym, jak odkrywanie własnych możliwości pomaga przełamywać bariery. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
0: Po reklamie.
2: Weekend w dobrym nastroju.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

Była cicha i piękna jak wiosna. Żyła prosto, zwyczajnie, jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś.